bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: SK Beskidy.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na FaceTime. Z Mercedesa do helikoptera.

0: jest Erste Bank Polska. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
1: Dzień dobry, rozpoczynamy nowy tydzień. Jest poniedziałek, dziś temperatura w naszym regionie w Żywcu wyniesie maksymalnie 25 stopni. Niewykluczona większa dawka chmur na niebie, a jutro podobno ma być burzowo i też trochę wyższe temperatury w kolejne dni, 26, 27, nawet 28 stopni w drugiej części tego rozpoczynającego się właśnie tygodnia. Sporo osób pędzi do pracy, jedźcie ostrożnie, szerokości i dobrego dnia Wam życzę.
0: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragedia w Tajlandii. Około 30 osób zginęło, a przeszło 60 jest rannych. To po pożarze pubu w Bangkoku. Na razie nie podano, czy wśród ofiar są cudzoziemcy, a to niewykluczone, bo to jedno z najpopularniejszych turystycznych miast w tej części Azji. Na nagraniach w sieci widać przerażonych, uciekających ludzi przed płomieniami. Według wstępnych informacji większość ofiar została uwięziona w budynku. Dziś przyjrzą mu się biegli psychiatrzy. 42-latek, który pod koniec kwietnia zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica, przejdzie badania psychiatryczne. O szczegółach reporterka Eski Magda Szewczuk.
3: 42-letni Krzysztof A., który kilkukrotnie ranił nożem wójt Beatę Jerzman, trafi w poniedziałek do specjalistycznej placówki w Łukowie, gdzie przejdzie obserwację psychiatryczną. Obserwacja ma pomóc w ustaleniu, czy w chwili ataku na wójt mężczyzna był poczytalny i rozumiał znaczenie swojego czynu. Śledczy na razie nie określili, czy obserwacja będzie jednodniowa, czy potrwa dłużej.
2: A 42-latek przebywa w areszcie, grozi mu dożywocie. Jannik Sinner obronił tytuł w wielkoszlemowym Wimbledonie. Włoski tenisista w finale pokonał rozstawionego z dwójką Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. A mecz trwał blisko 4 godziny. Dla Sinnera to piąte trofeum wielkiego szlema w karierze. Dla Zwieriewa był to pierwszy finał w Londynie.
4: Jankes,
5: Kama
6: i Wiktor.
2: No i mamy go. Trafił nam się poniedziałek 13. Czy może być coś gorszego?
7: No, może być. Brudny ekspres. Pozdrawiamy Jankesa, który właśnie walczy.
2: Proszę tam dobrze czyścić, a potem przynieść kawkę. 664-402-302 albo messengerowe bla bla bla. No właśnie, poniedziałek 13. U was dzieje się coś dobrego czy coś pechowego? Poniedziałek 13. Kto to wymyślił? Ludzie, dajcie spokój.

0: Czy ekspres wyczyszczony, szanowny panie?
1: To jest po prostu, ja nie wiem, komplet po prostu, no. Fusy, woda, dosypkawe, popsute. I dzisiaj w ogóle do rady jechałem skrótem.
0: I okazałem twoją drogę.
1: Kolega Bogaj mi nieraz mówił, jedź koło tamtędy, tam będzie lepiej szybciej.
2: Koło dworca jest szybciej.
1: Koło dworca, tak, pojechałem. No nie, dorzuciłem 5 minut, dajcie spokój. Dzień dobry.
0: Słuchajcie, czy poniedziałek 13, Boże, piątki to wiemy, są pechowe. Czy poniedziałek 13 też nosi w sobie jakiś faktor pecha? Dzień dobry.
3: 13 wcale nie jest pechowy, ogólnie 13 nie jest pechowa. Urodziłam się 13 i dużo 13 mnie w życiu spotkało. I dzisiaj, skoro jest 13, też zaczynam urlop. Pozdrawiam.
0: Widzisz.
2: A was spotkało? Kilka trzynastek?
0: Do Janki, jak słychać, już parę zaliczy.
1: Ja już mam dzisiaj komplecik.
4: I Wiktor.
0: Dajcie znać, co z tym pechem w poniedziałek 13? To też tak działa, czy nie?

0: Nikola się do nas odezwała, że 13 zawsze dostaje wypłatę. No to bardzo ładnie, dobra informacja.
1: Pan Bóg kazał się dzielić. Mhm. Halo, tu jesteśmy.
2: Poranne rasowanie.
0: Ale się cieszymy. Znowu jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I co, fajnie?
2: Fajnie.
0: Opalałaś się w weekend?
2: Tak, na tym deszczu.
1: Na kuchence gazowej.
2: Przy kuchence gazowej, masz rację.
0: No dobrze, dobrze.
1: Słuchaj,
0: dobrze.
1: Jadziula, jest uniwersum Michała Wiśniewskiego i tam się tyle dzieje.
0: Słuchajcie, tak. Może nie wszyscy wiedzą, ale to jest informacja prawie z ostatniej chwili. Michał Wiśniewski zszedł się z mandaryną.
1: Tak jest.
0: Niebywałe.
1: I są na to dowody wypowiedziane zresztą ustami samego Michała Wiśniewskiego.
3: Jestem z mandaryną. I zdradziłem z nią pole.
0: O, tak powiedział?
1: Rozumiecie to?
0: Pola to jest...
2: Ostatnia żona.
0: Ostatnia żona.
1: A mandaryna to jedna z pierwszych.
2: Druga chyba.
0: Druga.
1: Tak. I teraz znowu to wszystko, no...
0: A zdradził z piątą. Czyli można się...
1: Muszę to narysować.
0: Dokładnie,
2: no. Kółko sobie narysuj.
0: Będzie ładniej, tak? A to ładne rzeczywiście. No dobra, okej. Okay. Co, lecimy dalej?
1: Tak jest, bo mamy, słuchajcie, jeszcze Erlinga Haalanda.
0: Ale się dzieje w Norwegii. Ja żałuję, że... że odpali to jedno.
1: W ogóle. Trochę... Przecież ta piłka dotknęła tej linki
0: coś tam od kamery, rzeczywiście, no. Ale fajnie się oglądało. Szkoda, że odpali, rzeczywiście.
1: No i kobiety szaleją za Erlingiem. Okazuje się, że jest również modnisiem z krwi i kości. Ma coś w sobie z krychowiaka. Lubi modę i uwaga, jego kolekcja torebek.
0: Torebki?
1: Torebki lubi i ma podobno tych torebek za 1,5 miliona złotych.
0: Mhm, okej. Okay.
2: Ciekawe, ile on tych torebek ma.
1: No jedną, tylko za 1,5 miliona złotych.
4: Rasowanie tylko w Radiu SK.
0: Jak to na mistrzostwach, bo trwają, gramy dalej.

0: Izo, jeszcze tu pachnie nim trochę, bo był ostatnio razem z Julką Wieniawą, co prawda,
1: uchanego. Byli. Dziękujemy. 25 minut po godzinie 6. Jak z tym poniedziałkiem 13? P jak piątek, P jak poniedziałek. Czy to działa, czy to nie działa?
2: 13 wcale nie jest pechowy. Ogólnie 13 nie jest pechowa. Urodziłam się 13 i dużo 13 mnie w życiu spotkało. I dzisiaj, skoro jest 13, też zaczynam urlop. Pozdrawiam.
3: SK. Hity na czasie.
1: Na lata.

0: ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na SK.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Jelsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
5: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
9: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, aleja Jana Pawła II, 3.
10: Brak opadów deszczu, nie dzisiaj, dziś opady deszczu, jeśli chodzi o Beskidy, nieduże, ale lepiej mieć parasol za sobą. 25 stopni, tyle będzie maksymalnie na drogach, coraz większy ruch samochodowy, od Milówki przez Węgierską Górkę, aż po Żywiec. Ruch spory.
9: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
8: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel, Żywiec Fabryczna 5.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam na początek nowe informacje po trzęsieniu ziemi w Wenezueli, do którego doszło prawie 3 tygodnie temu. Zginęło w nim prawie 4,5 tysiąca osób. Prawie 17 tysięcy straciło dach nad głową, a w obozach przejściowych medycy próbują powstrzymać szerzenie się chorób. Burze na wschodzie kraju o poranku ostrzeżenia przed nimi wydał IMGW. Alerty działają w województwach podlaskim, mazowieckim i lubelskim.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynia.

0: SK Sport News.
1: Turniej finałowy Ligi Narodów nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone o awanse do niego grały z Japonkami. Dobrze zaczęły to spotkanie, wygrały dwa pierwsze sety, ale w kolejnych to rywalki okazały się lepsze. W tiebreaku Japonki wygrały 15-13, a to oznacza, że Polki straciły szansę na awans do Final Eight. Wielki sukces Krzysztofa Ratajskiego. Polak wygrał European Darts Open w Leverkusen. Zawody okazały się historyczną imprezą dla polskiego darta. Po raz pierwszy do półfinału dotarło dwóch zawodników z naszego kraju. W półfinale Ratajski poradził sobie z Sebastianem Białeckim.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.
3: Jankers. Kama. Wiktor. Z Radio SK.
4: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Kama w dalszym ciągu na wakacjach, 6.31.
5: W kalendarzu poniedziałek 13. Czy on ma w sobie coś pechowego, tak czy nie?
6: 13 urodziłam się ja, więc to jest bardzo cudowny dzień i chciałabym, żeby wszyscy życzyli mi teraz wszystkiego najlepszego.
5: No to uwaga, 3, 4.
7: 100

0: Ostrożnie tam z tym szampanem, znaczy z kawką i herbatką, Sanach z samego rana, 38 po.
1: A ja w weekend przychodziłem koło takiego towarzystwa, no to tam, o, wylewało się.
0: No w końcu weekend, proszę pana. A w tym samym czasie Chińczycy nie próżnowali i okazuje się, że w wyścigu technologicznym Stany Zjednoczone, Chiny już mamy remis.
1: Ale w jakiej kwestii, co tam wymyślili fajnego?
0: Mają to, co SpaceX i Elon Musk, czyli udało im się dopracować rakietę, która poleci w kosmos, zrobi co trzeba, zawiezie pacjentów albo towary i potem ta sama rakieta wraca i...
1: Może wylądować naprawdę?
2: Trochę jak to jest made in China, to różnie z tym bywa.
1: Pomyślałem, wiesz, no.
2: No i co, latają naprawdę?
0: Tak,
1: no. Super.
0: No, a my w tym czasie te...
1: co?
0: Ten.
2: A my w elektryki, no.
0: My mamy te butelki z tymi nakrętkami.

0: A ketchup, frytki z ketchupem o tej porze?
1: Pamiętasz ten dowcip z Pulp Fiction, jak idą dwa pomidory?
0: I co?
1: No i ten jeden się obraca i mówi, chodź ketchup, idziemy dalej.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. SK budzi w urodziny.
0: Aleksandra! Dokładnie, wszystko się zgadza, jest z nami Aleksandra. Dzień dobry, Olu.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry. Wiktor, byłeś kiedyś u księgowej o tej porze, o 6.49?
1: Jeszcze tak wcześnie rano, nie.
0: Jesteś księgową na co dzień, to prawda?
3: Tak, zgadza się.
1: 13 to nie jest za późno, żeby jeszcze do pani dokumenty podesłać, czy tak akurat?
3: Nie, no możecie, okej.
0: Dziękujemy bardzo. To ja tak zawsze mam właśnie.
1: Ostatni.
4: Ostatni. Ja tak mam.
0: No dobrze, okej. A jakiś, czy masz jakiś przekaz ważny do wszystkich osób, które prowadzą działalność, jedną czy tam wieloosobową, czy inne spółki? Jakiś ważny przekaz, jakąś ważną informację?
3: No, żeby nie robiły wszystkiego na ostatnią chwilę, tak jak mi się zdarza prywatnie.
1: Właśnie. Ale lepiej było przed tym ksefem, czy lepiej jest już po tym ksefie?
3: Ja całe szczęście nie pracuję na polską spółkę, więc tutaj za bardzo się nie odezwam.
0: Okej. Czyli za granicę.
1: Join the team. Tak, wielki świat w takim razie. Słuchaj, ale ten mały świat, twój prywatny, w postaci twojego męża, powiedział nam, że to właśnie dzisiaj on przez radio chciał się do ciebie bardzo mocno przytulić. Przy okazji kładziemy w jego imieniu na stół stówkę oraz zapas oryginalnego soku.

0: wszystko dla ciebie. Nie wiem, jak to wrzucisz w koszty, czy w jak tam. Ale jakoś to porozliczasz.
1: Umowa barterowa, jakieś B2B małe z radiem podpiszemy i wszyscy będą zadowoleni.
0: Olciu, wszystkiego cudownego. Fajny ten twój mąż. A w czym najbardziej fajny jest twój mąż? Powiedz nam jeszcze, no. Będziemy brać przykład.
2: A nie, no we wszystkim, no ale tak jak widać, umie w niespodzianki.
0: No i fajne.
1: Jak jest, ucz od najlepszych. I pamiętaj, ja mam 1 kwietnia urodziny.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: No właśnie, jak ja mam pamiętać 1 kwietnia? Jakie jaja sobie robisz ze mnie?
1: Naprawdę, niedziela 12, 1 kwietnia, tak mama mówiła.
0: Prima aprilis.

0: Oliwki.
1: Serio? Mówiłem, że oliwki do paczkomatu. No?
0: Okej, okay, no to uważaj, ale przebijam.
1: To dawaj.
0: Mundur. Mundur wojskowy.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Ale co, wojsko pomiędzy swoimi żołnierzami, a żołnierze pomiędzy wojskiem dokładnie będą wysyłali sobie...
0: Z prawej oliwki, a po lewej mundury.
1: O tym za chwilę w newsach. Marcin Procki, to od razu mam na żywo dowcip zagadkę.
0: Ojejku, boję się.
1: No? Co robi żołnierz przy paczkomacie?
0: Oliwki?
1: Czuwa! Jankes! Kama!
2: Kama! I Wiktor! Reklama.
3: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
17: A teraz głośniej robią zmotoryzowani. Będą utrudnienia w Zarzeczu. Od 21 lipca od godziny 8 rano zamknięta zostanie ulica Beskidzka. Powodem są prace związane z zabezpieczeniem i stabilizacją osuwiska. Utrudnienia potrwają do odwołania. Tymczasem dzisiaj temperaturowo do 24 stopni, chmurnie zabraknie. Trochę słońca też się pojawi i uwaga na opady deszczu. Dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się. Cześć.
16: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
15: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
18: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Utrudnienia po wypadku na Zakopiance. Dwie osoby są poszkodowane po zderzeniu dwóch osobówek w Pcimiu. Zablokowany jest teraz pas w stronę Krakowa, a to nie jedyny groźny wypadek w ostatnich godzinach w Małopolsce. Policjanci badają okoliczności wieczornej tragedii w Krośnicy w powiecie nowotarskim. Samochód osobowy uderzył tam w drzewo. Zginął 76-letni mężczyzna.
19: Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego i wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową.
18: Relacjonuje Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Z kolei w miejscowości Krosna w powiecie limanowskim w zderzeniu dwóch aut 6 osób zostało rannych. Nowa partia na polskiej scenie politycznej to Unia Centrum. Powstała z

0: połączenia Unii Europejskich Demokratów z sejmowym klubem Centrum, które założyli byli politycy Polski 2050. Na czele nowego ugrupowania stanęła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Mundur do odebrania w paczkomacie. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych uruchomił nowy system odbioru wyposażenia żołnierzy. Po zamówieniu ekwipunku nie trzeba już udawać się do wojskowego magazynu.
1: Nowe rozwiązanie stanie się uzupełnieniem obecnego systemu zaopatrywania. Nie ma zadania jego zastąpienia. Natomiast to rozwiązanie zapewni żołnierzom większą wygodę i elastyczność w odbiorze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania.
0: No, wyjaśniał podpułkownik Piotr Płóciennik, rzecznik inspektoratu. Pełne wdrożenie systemu wysyłek w armii planowane jest w przyszłym roku. Dzień dobry, raz jeszcze witamy w poniedziałek, 13 lipca, będzie dobrze.
2: Że piątki są pechowe 13, to wiemy, ale poniedziałki, jak tam?
3: Poniedziałek.
0: Dziękujemy bardzo, bardzo ładnie.
2: To chyba 1.9 TDI. Dajcie znać, jak tam wasz poniedziałeczek.

0: To wiem.
1: Dzień dobry wszystkim, 8 minut po godzinie 7. Poniedziałek, 13 dzień lipca. No dobrze, działo się w weekend.
2: To nie był dobry weekend dla pewnej grupy pań, które postanowiły, że polecą sobie do Chorwacji na wieczór panieński. Słyszałeś o tej akcji?
1: Słyszałem, że tak rzeczywiście dziewczyny wybrały się do Chorwacji, to było, tak?
2: Tak.
1: Okej. Okay.
2: Miały lecieć z
1: samolotem.
2: Lotniska we Wrocławiu.
1: Będzie łatwiej, szybciej, taniej.
2: Podobno już przed wejściem do samolotu było dosyć wesoło.
3: Gorzka wódka, gorzka wódka, trzyma.
1: Akurat w strefie bezcłowej była orkiestra i dziewczyny skorzystały z tańców.
2: No i jak się okazuje, w samym samolocie doszło do karczemnej awantury.
1: No właśnie.
2: Wszystkie zostały z samolotu wyprowadzone, żadna nie poleciała.
1: Ale to było tak rzeczywiście, że w tej grupie dziewczyn tam doszło do sprzeczki. Dziewczyny wyraziły się no tak dość dosadnie, że się nie lubią, powiedzmy, no.
2: Pamiętajcie, że to jest kogoś żona. Przyszła.
1: No,
2: jeżeli przy radiu jest właśnie jej przyszły małżonek,
1: to co?
2: Pamiętaj, chłopie, to się wszystko da jeszcze odkręcić.
1: Ale tak przy okazji... Jeśli tak się rozpoczyna panieńskie, no pytanie, jak się skończy wesele?

0: Poranna biesiada zaliczona. 15 po siódmej.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Zapraszamy na siódme wygrywa. Oczywiście jak zwykle trzeba dojechać do siódmego pytania, prawidłowo odpowiedzieć na to pytanie i nagrody są wasze. Zawsze macie aż sekundkę, dwie, no dwie maksymalnie w promocji na odpowiedź.
0: Sprawdzam, czy działa dobrze.
3: Działa.
0: Sprawdzam, czy działa źle.
3: Działa.
0: Dobra, możemy grać.
2: To teraz sprawdzamy słuchaczy, czy działają. Halo, halo, dzień dobry, witamy. Kto dzisiaj jako pierwszy?
0: Halo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Halo.
4: Halo, halo.
0: O, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy. Prosimy o więcej uśmiechu i możemy lecieć.
0: Uwaga, pierwsze pytanie. Na wytłumaczenie, co to jest

0: Koloru kolorowego.
1: Nie, no zaliczamy, nie, no zaliczamy.
2: Tak, no.
1: Że co, że ten, że błąd?
2: To przewrócił się tam na ostatnim wyrazie, przedostatnim.
1: No. Słuchaj, no ja chciałem bardzo, więc no, niestety, dla mnie, niestety, Wiktor ciebie nie lubi, no przykro mi, no.
2: Patrz.
0: Nie, no.
2: Posłuchaj tego, patrz. Ale to pięknie brzmi,
1: nie? Się na koloru było trochę, koloru. Dziękujemy pięknie, oczywiście zapraszamy kolejną osobę. Halo, halo, dzień dobry, tutaj SK.
3: Witam, witam.
1: Dzień dobry. Trzecie. Witamy, posłuchaj uważnie, uważaj.
2: Słuchaj, głównym bohaterem najpopularniejszej sagi Andrzeja Sapkowskiego jest... I masz do wyboru.
1: A, Tomb Raider.
2: B, Wiedźmin.
1: Czy może C, Gothic.
3: Wiedźmin.
2: To jest dobra odpowiedź.
4: Grosza daj Wiedźminowi, sakiewką potrząśnij, sakiewką potrząśnij.
1: Dobrze, bardzo ładnie. Lećmy dalej, czwarte. Uważaj, uderzenie ręką o rękę oznacza przybijanie jakiej cyfry?
3: Piątki.
2: High five. Give me five.
5: Piąte.
2: O, ja akurat piątka. Uwaga, który kraj ma kształt charakterystycznego buta?
3: Włochy.
2: Zgadza się.
1: Gorąco w ogóle tam bardzo, nie?
2: Pappa mobile, pizza calzone.
1: Mhm. Habemus upoły tam mają.
5: Szóste.
1: Uwaga, szóste.
3: Wiem, że siostra tam mieszka.
2: Ojej, to nie zazdrościmy. Znaczy trochę zazdrościmy i trochę nie.
1: Uwaga, co te, wracamy?
2: Kama.
1: Wracamy do Kamy.
2: Kama wraca do nas za tydzień.
1: Poniedziałek.
2: W poniedziałek, równo za tydzień. To który to będzie dzień lipca?
3: O matko, 20?
2: No, ale po czasie, niestety.
1: Przecież 13 dzisiaj jest, mówiliśmy wielokrotnie, plus 7 równa się 20. No, przecież, no nie wolno patrzeć, szukać tam.
2: Odpowiedź
1: cztery,
2: dobra, ale spóźniona.
1: Dziękuję.
3: O nie. Dobra.
1: Przeproś.
3: Nie.
1: Możesz siebie śmiało przeprosić?
3: Bardzo przepraszam, bardzo.
1: Proszę bardzo. Wybaczamy.
2: No i ktoś włazi na sam koniec, tak już na ostatnie, na gotowe właściwie. No to, to jest brutalność tej zabawy.
1: No, dobrze. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witajcie.
1: Witamy.
5: Siódme.
1: Pytanie sportowe, szybciutko. Norwegia czy Anglia? Kto wszedł do półfinału Mistrzostw Świata? Ten mecz był w weekend, było pięknie, było wspaniale. No!
6: Anglia.
1: Dobrze! Zaliczamy oczywiście.
2: Co prawda. Posłużyli się fortelem i oszustwem.
1: No trochę tam były takie różne kontrowersje i no, dalej są.
2: Walą po kablach od kamery, a potem się cieszą, że gole strzelają.
1: Oglądałeś mecz Norwegia-Anglia?
6: Oglądałem, oczywiście.
1: O, było pięknie. No dziękujemy oczywiście, gratulujemy. Nagroda jest twoja. Nagroda
2: tak jest. Pakujemy, wysyłamy nasze sławne koszulki piękne na lato oraz magazyn SK Story. To wszystko twoje, tak jak i antena. Mhm. Przesłanie do narodu na koniec.
1: Mhm.
6: Często stwierdzić z poniedziałkowego poranku, może dobrego dnia?
5: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: I smacznej kawusi.

0: Dokładnie, Beautiful Magnes. Te piękne magnesy są, wakacje sobie przywozimy z różnych miejsc. Ty też zbierasz, prawda?
1: Głupek jesteś.
2: 25 minut po siódmej, no Olka ma już no, Olka z każdej właśnie podróży chyba magnesik u nas w domu.
0: Daj spokój, ja bym ją pogonił. No.
2: Ona nawet kazała pomalować ścianę farbą magnesową po to, żeby przyklejać magnesy. Wszystko wyklejone.
0: Pozdrowienia oczywiście dla Oli, kochamy cię i dziękuję, gratulujemy, naprawdę dziękujemy.
2: Oleczka, jesteś... Oleczka dzisiaj na pogodzie w Dzień Dobry TVN, ale tak? Oczywiście namawiamy do tego, żeby zostać z radiem, jakby co.
0: Dzisiaj Beautiful Magnes, tak.
2: 13 dzień lipca i poniedziałek. Czy poniedziałek 13 w waszym przypadku jest pechowy, czy nie?
3: Dobra, Oleczka, z tej strony Gaz. Dzisiaj mamy poniedziałek 13, ale ogólnie mówiąc, Amerykanie z Uniwersytetu w Ameryce przeprowadzili badania i mówiąc ogólnie, to każdy poniedziałek jest pechowy, ponieważ wypada w dzień zaraz po weekendzie.
2: No i wszystko jasne.
0: Dziękujemy. Jankes, Jankes, Emma i Wiktor.
2: Mądrego to dobrze posłuchać.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
4: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, aleja Jana Pawła II, 3.
5: Poranny szczyt komunikacyjny, czyli teraz większe ruchy samochodowe w ścisłym centrum Żywca. W Milówce, w Węgierskiej Górce też trzeba wyhamować. A co z pogodą? Ona się rozkręca pod kątem temperatury dziś do 24-25 stopni, ale uwaga, możliwe opady deszczu, także dobrze mieć parasol pod ręką.
4: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
3: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam pod oddziały Sił Zbrojnych. Dziś i jutro odbędą ćwiczenia, informuje Dowództwo Operacyjne Polskiej Armii. Zaplanowano je w północno-wschodnich regionach kraju. Na drogach będzie można spotkać pojazdy wojskowe. Dowództwo apeluje, by nie publikować w sieci informacji, zdjęć i nagrań z przemieszczającymi się wojskowymi. Upały zbliżają się do Polski. Temperatura w weekend ma zbliżyć się do 35 stopni. Na ponad 40-stopniowe upały przygotowują się już Włosi. Najgoręcej ma być w centrum i na południu kraju, w tym także na Sycylii oraz na Sardynii.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
2: SK Sport News.
6: Piąty wielkoszlemowy tytuł dla Janika Sinnera. Włoch w finale Wimbledonu nie dał szans Aleksandrowi Zwieriowowi, wygrywając w czterech setach. Po meczu niemiecki tenisista w żartobliwym tonie mówił:
7: well, first of all, Janik,
6: cóż, po pierwsze, really like Janik, już cię nie lubię. Przegrałem 9 raz z rzędu. Gratulacje dla Janika. Kolejny raz pokazał, dlaczego jest najlepszym graczem na świecie. Mówił Zwieriew, który po turnieju w Londynie awansował na drugie miejsce w rankingu ATP.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
8: Jan, Ankes, Kama i Wiktor. W Radiu ESK.
9: Witamy raz jeszcze w poniedziałek 13 lipca.
10: No właśnie, czy to może być pechowe, tak samo jak te piątki 13? Ciekawa sprawa. Halo, dzień dobry.
11: Cześć ekipa, ja już wstałem, chociaż nie musiałem tak w czas, ale się obudziłem.
10: Oj, i teraz to już może być tylko gorzej. Nie.
9: No zależy, obok kogo się budzisz, no wiesz.
10: Możesz wtedy zareagować jak Haaland, który zobaczył swoje spojrzenie w lustro.
9: Jak jadł jajko.

0: końcu, po kilku miesiącach, Dawid Podsiadło dostał okejkę od naszego wydawcy Pawła Bogaja.
1: Naprawdę, gratulujemy. Niesamowita historia.
0: Teraz
1: Dawid Podsiadło.
0: Teraz
1: tak.
0: Rozpocznie się kariera Dawida Podsiadło, dopiero jak Paweł go zaakceptował.
1: 21 minut, będzie z nami godzina 8, to jest w poniedziałek, 13 lipca. Co tam za historię macie związaną z jakimś tam jakąś parką kolejną?
0: To jest historia dla ludzi, którzy mają mocne nerwy. Jeżeli ktoś ma delikatne uszy, to proszę na chwilę przyciszyć radio, bo kobieta w Stanach Zjednoczonych odkryła zdradę męża.
1: No i?
0: Zamiast robić awanturę, do kolacji podała mu środek przeczyszczający.
1: Nie.
0: Ale to jest dopiero początek historii.
1: Smacznego!
0: Bo potem, kiedy on zasnął, a środek jeszcze nie zaczął działać...
1: Dorzuciła coś jeszcze?
0: Uwaga, czytam tak, jak mam napisane.
1: Dawaj.
0: Skleiła mu pośladki klejem.
1: Nie! Którędy miało to wyjść?
0: Mężczyzna po przebudzeniu wpadł w panikę, od razu udał się do szpitala, od razu uspokajamy, sytuację udało się rozwiązać.
1: Musieli tam dotrzeć do dziurki?
0: To przez kilka chwil

0: Oczywiście, że nie.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: I po reklamie.

0: Za chwilę 8, 10 minut nam zostało. No to Nosel będzie łapał za telefon i zacznie wkręcać.
1: Zróbmy to, jesteśmy ciekawi co dalej.
0: Łacha, rowery, 2 na balkonie.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Dzień dobry, jeli to Janina po tej stronie. Ze spółdzielni mieszkaniowej telefonuję. Czy ja do państwa lokatorstwa z pierwszego piętra się dotelefonowałam, bo państwo trzymacie rowery te na balkonie, to pani?
3: Tak, zgadza się.
4: Prowokujecie złodziei, dlatego musimy też interweniować w tej sprawie. Przyszłaby pani po zapięcie do tych rowerów?
3: Wie pani co, bo my sobie dorobimy klucz na dniach do rowerowni.
4: Nie będziemy dawali kluczy, proszę pani, klucze będą dostępne ze spółdzielni, jeśli chodzi o rowerownię.
3: To inaczej, ja rozmawiam z kimś ze spółdzielni, tak? Dobrze rozumiem. No to teraz tak, jest dostępna rowerownia tudzież pralnia, tak? Dla mieszkańców.
4: Tak.
3: No to w jaki sposób ja mam z niej korzystać na
4: co
3: dzień,
4: mówię.
3: Jeżeli nie dajecie
4: na
3: kluczy
4: przykład,
3: i nie mogę go dorobić?
4: Nie, dajemy klucze, tylko że dajemy klucze wtedy, kiedy jest spółdzielnia czynna.
3: Ale nie, przepraszam, że przerwę, ale to ja znowu źle zrozumiałam, czyli żeby zanieść rower do spółdzielni, do rowerowni,
4: tak.
3: To ja muszę najpierw iść do spółdzielni po klucz, wrócić, otworzyć, zamknąć i zanieść wam klucz i tak każdorazowo chcąc skorzystać z rowerowni. Czy wy jesteście normalni?
4: Ale sekunda, ja pani powiem. My już 14 razy dorabialiśmy tam klucz.
3: No to ja sobie chcę dorobić go we własnym zakresie i wtedy nie poniesiecie strat.
4: Nie może pani dorobić, bo my...
3: Ale jak
4: pani...
3: nie mogę dorobić klucza do pomieszczenia, które należy do mieszkańców?
4: A już pani mówię, bo wtedy, proszę pani, wy nie zamykacie i znowu dochodzi, proszę pani, do kradzieży.
3: A ja bym chciała korzystać z rowerowni na ludzkich zasadach, tak? Czyli chcę iść na rower, schodzę, wyciągam, wyjeżdżam, wracam, zamykam, do widzenia.
4: Dochodzą tylko dwie funkcje, proszę pani, pani przychodzi po klucz, pani klucz odnosi.
3: Czyli jak ja kończę pracę o 17 i o 19 chcę iść na rower, to nie mam takiej możliwości, bo jak pójdę sobie po klucz na drugi koniec dzielnicy, to się to spółdzielnia będzie zamknięta.
4: To może
3: tak?
4: Inaczej, to damy zapięcie, proszę pani. I wtedy
3: ale
4: po zapięcie ewentualnie pani przyjdzie.
3: Mnie do tego, żebym trzymała rower na balkonie, co odbiera mi przestrzeń balkonową, tak?
4: To ja może do kierowniczki panią przełączę, to pani sobie z nią wyjaśni. Pani Anetko!
5: Cześć, Misio, zostałaś wkręcona Radio SK. Nie, ja po prostu nie wierzę.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: A wiesz, jakby się nazywał Nosel we Włoszech?
8: No.
7: Nosellini.
8: A w Niemczech?
7: A, nie wiem.
8: Ja też nie.

0: 13 plus 1?
1: 14.
0: 14 lipca, to już jutro oficjalne, tak? Przedstawienie Roberta Lewandowskiego.
1: Tak jest, Robek w Chicago!
0: Chicago Fire!
1: Chicago, przez czy się mówi?
0: Czy?
1: Tak.
0: Bez sensu w ogóle, nie brzmi to.
1: Chicago!
0: Chicago Fire. 5 minut do godziny 8, ale co jutro w Chicago Fire po raz pierwszy Robert Lewandowski.
1: Cała Polonia od jutra wychodzi na balkon i śpiewa.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
18: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
19: A teraz głośniej robią zmotoryzowani. Będą utrudnienia w Zarzeczu. Od 21 lipca od godziny 8 rano zamknięta zostanie ulica Beskidzka. Powodem są prace związane z zabezpieczeniem i stabilizacją osuwiska. Utrudnienia potrwają do odwołania. Tymczasem dzisiaj temperaturowo do 24 stopni, chmurnie zabraknie. Trochę słońca też się pojawi i uwaga na opady deszczu. Dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się. Cześć.
18: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z

0: Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Dokładnie 8 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny koniec weekendu nad wodą we Wrocławiu. W stawie przy ulicy Królewieckiej utonął 18-latek. Służby wieczorem otrzymały zgłoszenie o młodym mężczyźnie, który zniknął pod wodą. Nieprzytomnego wydobyto na brzeg, jednak jego życia nie udało się uratować. W miniony weekend w Polsce utonęły 4 osoby. Wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Amerykanie uderzyli w dziesiątki celów wojskowych w Iranie. Z kolei Teheran odpowiedział ostrzałem baz USA w regionie. Sytuację śledzi reporter SK Michał Rawa. Dzień dobry, Michał. Ale.
3: Tak jest, dzień dobry. Jak przekazało dowództwo centralne USA, uderzenia zostały przeprowadzone z użyciem precyzyjnej amunicji. Miały ograniczyć zdolności Iranu do atakowania zagranicznych statków w cieśninie Ormuz. Teheran w odwecie przeprowadził 3 fale uderzeń z użyciem dronów i rakiet. Zaatakował bazy lotnicze w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie, gdzie stacjonuje amerykańskie wojsko.
2: A efekty tych ataków widać na światowych rynkach, na których skoczyły ceny ropy. Wielkie odliczanie w Chicago. Jutro zaplanowano oficjalną prezentację Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Kibice klubu nie mogą też doczekać się debiutu Polaka, do którego może dojść już w piątek, mówi nam pani Iza, która mieszka w Chicago.
4: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym, jak właśnie o tym, że Robert Lewandowski będzie grał w chicagowskiej drużynie. I z tego, co się orientuję, bilety jeszcze są, dlatego że ja jestem osobą, która też sobie nabyła bilet właśnie na ten mecz.
2: Ale szansa na debiut może dostać już w meczu z Vancouver Whitecaps. Ten zaplanowano w nocy z czwartku na piątek. Piękny poniedziałek, mimo że 13 dzień lipca. Niektórzy mówią, że pechowy, inni, że to w ogóle nie ma znaczenia.
5: Dajcie znać, jak jest po waszej stronie. Halo, halo, dzień dobry.
2: Kto już wstał, zgłasza się do radia.
6: Kurde, panowie, ja wczoraj wstałem o 21 i tak jeszcze do dzisiaj nie śpię.
2: A, no nie, to już nie warto. Tak, no co?
7: No to patrzę na ciebie.
2: No to dobrze, i co widzisz?
7: Pięknego mężczyznę.

0: 11 minut po 8, poniedziałek, 13 lipca.
1: Gdzie są moje śledzie?
2: Nie czujesz?
3: Gdzie są moje śledzie do namiotu?
4: Rzeczywiście po godzinie 8 zrobiło się. A ty bardziej all inclusive, czy bardziej pod namiocik?
0: Ja chyba jednak jestem taki bardziej wakacyjny PRL, czyli bierzemy sami plecaczek i lecimy. Góry, Mazury i te sprawy, no.

0: wersji z dziećmi to wolałbym All Inclusive, ale w wersji bez dzieci to... Chociaż... Teraz mam małe dziecko, więc pod namiotem trochę jest trudniej, powiedzmy, z półtorarocznym takim malutkim synkiem. Troszeczkę tylko trudniej, tylko troszeczkę. To zależy, jaki czas jest właśnie, prawda?
1: Leżą przed nami badania i okazuje się, że coraz więcej osób mówi nie pięciogwiazdkowym hotelom, all-inclusive'om i zatłoczonym kurortom. Zamiast tego, uwaga, wybieramy masowo wakacje w stylu retro, z namiotem, z kajakami, z ogniskiem, z wspólnym gotowaniem i z ekipą. O właśnie.
0: Ciekawe, czy do tego ten, co był teraz w tym hotelu, no.
2: Księciujo!
0: Czy księciu do tego się nie przyłożył? Ale no dobra, no to ja daję ptaszka sobie pod namiotem. Zróbmy ranking może, o, ja bym zrobił tak, zróbmy ranking ogólnopolski, all-inclusive czy pod namiotem. All-inclusive. Ty też pod namiotem, tak?
1: Oczywiście,
0: już
1: że tak.
0: Dwa ptaszki pod namiotem.
1: I stolik ten turystyczny i te jajka gotowane i kotlety mielone w bułce.

0: 8.30 się zbliża, w studiu goście. Dzień dobry!
1: Patrzymy na twoją fryzurę, ty bardziej wystarczy pod namiotem, prawda? Nie potrzebujesz
2: życiu. Ja w czasy pracowniczo-robotnicze z rodzicami.
0: Piękny to był czas, o Jezu.
2: A jak się nas zjeżdżali, tej stalowej zjeżdżało, jak słońce przyświeciło.
0: Ojejku. Podobno milenialsów teraz znowu kręcą wakacje pod namiotem i na kempingu, a nie jakieś all-inclusive. Dlatego prowadzimy badania terenowe. Które wakacje wspominacie lepiej? Czy te na olu, czy te właśnie na kempingu?
1: Tak. No właśnie. Halo, halo, dzień dobry.
3: Wyjazdy z rodzicami pod namiot, nad jezioro. Zrobiliśmy to co roku. Świetnie się bawiłam jako dzieciak. Nie siedziałam z laptopem, telefonem. Myłam się w deszczu. Kąpałam się z rodzicami w jeziorze. No po prostu było fajnie. To było takie prawdziwe dzieciństwo.
2: Brałam w rzece.
1: No to jest życie rzeczywiście, nie to all inclusive.
0: To jest XXI wiek. Ludzie odkrywają życie. Jankes. Kama. I Wiktor. Dajcie znać, w którym teamie jesteście. Nagrajcie się na Messengerze. Czy wakacje na olu, czy może powrót do stylu retro.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
6: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
7: Poranny szczyt komunikacyjny, czyli teraz większe ruchy samochodowe w ścisłym centrum Żywca. W Milówce, w Węgierskiej Górce też trzeba wyhamować. A co z pogodą? Ona się rozkręca pod kątem temperatury dziś do 24-25 stopni, ale uwaga, możliwe opady deszczu, także dobrze mieć parasol pod ręką.
6: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: 8.30 to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Kradli tożsamości osób i na ich dane zakładali konta bankowe, zaciągali kredyty oraz pożyczki. Policjanci z Warszawy rozbili gang oszustów. Zatrzymano 4 mężczyzn. Usłyszeli w sumie 31 zarzutów. O ponad 4% o tyle dziś rano skoczyły ceny ropy. To po wzajemnych atakach między USA a Iranem. Waszyngton i Teheran spierają się o to, czy ciśnina Ormus jest otwarta czy zamknięta. A ropa Brent jest wyceniana na około $80. FIFA znalazła kolejny sposób na zarobek. Na stronie Piłkarskiej Federacji można kupić fragment murawy ze stadionu w New Jersey, na którym zostanie rozegrany finał mundialu. Trawa zostanie podzielona po meczu i sprzedawana w 4 kategoriach. Najtańszy kawałek będzie kosztował $450.
9: No, a my się lata temu śmialiśmy, że mamy Grześka Lato. To jest dopiero Grzesiek Lato. Gianni Infantino.
10: Jankes. Kama.
11: Kama i Wiktor.
10: W Radiu
12: No i fajnie, lecimy dalej na All Inclusive czy pod namiotem?
9: No właśnie, jest? Pytamy się, jaki styl wakacjowania preferujecie, bo się okazuje, że podobno milenialsi znowu zakochali się w tym, że można się w lesie w namiocie położyć.
13: W sobotę kupiłam pierwszy raz w życiu wakacje All Inclusive z biurem podróży. Jadę i o nic nie muszę się martwić. Pozdrawiam.
9: Gratulujemy!
12: No, zobaczymy, jak to będzie.
9: Proszę pamiętać, wszystko do oporu, zapłacone, zjedzone.
12: A ja byłem w ostatnio w hotelu, wychodziłem z kanapką i pan mnie powiedział, że tak nie wolno.
9: Aż ty, no. Mm. A pokazałeś mu wtedy dowód osobisty?
12: Nie.
9: Nie. O.

0: SK Beskidy.
1: A ja ostatnio mówię, rozmawiam z kolegą, mówię do niego, że chciałbym znowu polecieć do Ameryki na wakacje All Inclusive. On mówi, ty byłeś kiedyś w Ameryce? Mówi, nie, ale już chciałem kiedyś lecieć. Pozdrawiam Michał z tej strony.

0: 23 minuty, będzie za mnie godzina 9. No dobrze, jest okej w kraju teraz. Ile? 18 mamy stopni mniej więcej.
1: Ale powoli do ulicach 20.
2: Wracają już do nas upały.
0: Dzisiaj ma być jeszcze cieplej, rzeczywiście.
1: Za tydzień to w ogóle już ta 30 znowu się machnie. A patrzę na ręce rządzącym i okazuje się, że uchwalili to. Ustalili, słuchaj. Jeżeli temperatury przekroczą 32 stopnie przy pracy na zewnątrz, albo 35, jak pracujesz w środku w pomieszczeniu i nie masz klimy.
0: I to jest w cieniu.
1: Tak, to według nowych przepisów właśnie ustalonych czynności zawodowe będą musiały być przerwane. Idziesz do domu, masz wolne wtedy.
0: Rewelacje, czyli jak my jesteśmy w środku, to jak będzie gorąco, to lepiej wyjść na zewnątrz i musimy przerwać pracę.
1: Jest tylko jeden mały haczyk.
0: Aha.
1: Przepisy wejdą w życie, wiesz kiedy?
0: Kiedy?
1: Za pół roku.
0: Czyli jak będzie chłodno.
1: W styczeń.
3: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
6: I po reklamie.

0: To my codziennie jesteśmy radioaktywni od godziny 6 rano, teraz 8.48.
1: Milenialsi jarają się podobno znowu wakacjami, które były domeną naszej młodości, czyli kemping, czyli wyjazdy do lasu, a nie jakieś all-inclusive. No i dlatego sprawdzamy, jaki styl wakacjowania wy obecnie preferujecie. Dzień dobry.
2: Hej, biorąc pod uwagę to, że moje all-inclusive zawsze było u babci, no to wiecie, no tam było wszystko. Kiedy chciałam i jak chciałam, więc wybieram all inclusive. Pa!
1: U babci. Kurczę, no przecież, ale babcia to jest najlepsza instytucja świata, no, szczególnie właśnie w wakacje. No.
0: Zgadza się, rzeczywiście. Ale tak było, ja jeździłem do babci mojej, do dziadka. Domek, mieli taki fajny mały domek, ale chodziliśmy pod namioty do ogródka. No, na wyciągnięcie ręki, tam jakieś poziomki, maliny, agres, te rzeczy, no.
1: Babuniu, idziemy do ciebie!
3: Mów tak do babci, babcia lubi takie teksty.
4: Jankes, Kama
5: i Wiktor.
1: Tylko pamiętajcie, ziemniaczki można zostawić.

0: Ale fajne pozdrowienia dostaliśmy od obozu harterskiego. Pozdrówcie nas, słuchamy, jesteśmy.
1: W tym tygodniu jest większa szansa, że was nie zwieje.
0: To prawda.
1: Była niestety duża. Marta też napisała, że nie kłóćmy się, w jakim stylu mają być wakacje, tylko ustalmy, że styl jest dowolny, ale ważne, żeby były w Polsce.
0: Ach, dobra, żeby wylądować telemarkiem.
1: I od razu mi się przypomniało, jak kiedyś stare, dobre TVP, jeszcze za tych poprzednich czasów, ugotowało taką sondę i ta sonda dotyczyła właśnie tego tematu. No, przepiękna rzecz.
2: Ja uważam, że Polska to jest najładniejszy kraj, no i nigdzie się nie wybieram.
3: Nic nie jest gorsze od wakacji za granicą.
4: Hity na czasie. Na lato.
1: A, i komu przeszkadzała taka telewizja?
5: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Ty tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
16: Hej człowieku!

0: numeru. Dawaj telefon.
1: No dobrze, dobrze, dobrze. Wrocław to ładne miejsce.
2: O, może tam na wakacje.
1: No. Jakieś spacerki. Słuchajcie, no Wrocław przede wszystkim krasnalami stoi, można spotkać. Mhm. Spacerują sobie po Wrocławiu Stare Miasto, okolice.
2: Potknąć się można, bo one takie nieduże są nawet.
1: Też są ładne fontanny.
2: Aha. Szermierz tam stoi, taki no znany najbardziej.
1: Słuchajcie, no i znowu to się wydarzyło. Do kradzieży takiej, no, tej szpady z fontanny Szermierz dochodzi kilka razy w roku, no i znowu.
2: Bo to jest jakiś challenge na TikToku.
1: Znowu okazuje się, że zniknęła, ale tylko na chwilę, zniknęła ta szpada, szybko kamery zadziałały, szybko straż miejska, no dziewczyna taka, no, w sobotę o godzinie 3:30 strażnicy miejscy zatrzymali, przekazali policjantom 24-latkę, która postanowiła zabrać do domu ze sobą z fontanny Szermierz, stojącej na placu uniwersyteckim we Wrocławiu, szpadę.
2: Ale to jest jasna sprawa. Trochę sfermentowanego soczku i już się zaczynają nocne poszukiwania szpady. Jankes i Wiktor.
3: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
10: I po reklamie.

0: Jeremi Sikorski w Radiu SK 23 minuty i będzie z nami godzina 10. Wiesz, że Jeremi Sikorski to jest synek tego pana z grupy Mozarta.
1: O, proszę.
0: Tej grupy, która tam zasuwa na smyczkach.
1: Uzdolniona rodzinka, no.
0: Tak jak my, drogi Wiktorze.
1: W jakim stylu spędzacie
0: ale
1: wakacje?
0: Sobie, my razem pod namiotem, ja na gitarze, ty na ognisku.
1: Albo na odwrót. Halo, dzień dobry.
2: To jest ja od paru lat tylko kemping, tylko polskie, mazurskie jeziora. Pozdrawiam.
1: O,

0: stylu.
1: Ale pomyślałem sobie, my razem pod namiotem, ja na gitarze, ty na ognisku.
0: Albo na odwrót. Halo, dzień dobry.
2: To jest Kaj od paru lat, tylko camping, tylko polskie, mazurskie jeziora. Pozdrawiam.
0: O,

0: nic nie denerwuje sąsiada bardziej albo kogoś z rodziny niż to, że było się na wakacjach i wydało się więcej od niego, więc no polskie morze mimo wszystko w tym momencie to już jest prestiż.
1: Za wysokie progi.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki.

0: 10%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: tym tym numerem. Tak, przyciągamy lato, więcej światełka potrzebujemy, ale ma być w tym tygodniu więcej słoneczka, będzie fajnie, miło, przyjemnie.
1: Tak jest. Nieważne, gdzie pojedziecie, nieważne w jakim stylu, to pamiętajcie, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pięknego naszego kraju, obiecali, że będzie więcej promyku.
0: Rzeczywiście. Polecamy również namioty. Wygrały dzisiaj namioty, czyli wersja retro. I w namiotach też jest fajnie.
1: I bardzo dobrze. Wraca moda na stare. Jankes, obróć się twarzą do słońca.
2: Mhm.
1: O, okay. Dobry sąsiadowi.
3: Przepraszam.
2: Witam sąsiada. Słońca trochę. Słońce wyszło w końcu.
3: Przepraszam.
2: Słoneczko zaświeciło. Słońce!
3: Co słychać? Jankes.
4: Kama. I Wiktor. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
6: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, aleja Jana Pawła II, 3.
7: Dziś w naszym regionie możliwe opady deszczu, 24 stopnie tyle maksymalnie, jeśli chodzi o Żywiec, Milówkę i Węgierską Górkę. Jutro burze, w środę burze, w czwartek spokój, w piątek spokój. To tak w skrócie, jeśli chodzi o pogodę. Na drogach ruch umiarkowany, nie ma się co stresować. Szerokości.
6: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec, Fabryczna 5.
8: Minęła 10, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. YouTuberzy gamingowi z zarzutami od prezesa Łukiku. Dwóch internetowych twórców, Wojan i Palion, ma odpowiadać za agresywne reklamowanie swoich produktów i wywieranie presji na młodych odbiorcach.
9: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
8: Mówi prezes Łukik Tomasz Chrustny. YouTuberom grozi kara do 10% obrotu. Dodatkowo zarządzający Wojan Group może ponieść karę do 2 milionów złotych. Koniec obławy na Pumę w zachodniopomorskim. Drapieżnik przez kilka dni grasował w lasach w okolicach Polanowa. Udało się go bezpiecznie schwytać. Namierzone zwierzę uśpiono specjalnym środkiem.
10: Udało się to tradycyjną metodą, nabojami usypiającymi. Została oczywiście położona delikatnie w klatce. Na chwilę obecną przebywa w miejscu tymczasowym.
8: Relacjonuje Maciej Wiurek, rzecznik

0: specjalnym środkiem.
1: Udało się to tradycyjną metodą, nabojami usypiającymi. Została oczywiście położona delikatnie w klatce. Na chwilę obecną przebywa w miejscu tymczasowym.
0: Relacjonuje Maciej Wiórek, rzecznik

Ma w Polsce wolności? Dajcie spokój, ja rozumiem ocieplenie klimatu, ale to już chyba lekka przesada. Kygo i Khalid, Save My Love, zagram wam dosłownie za 3 minuty. Będzie też Roxy i White 2115. A na początek Ale Jazz, Sanach i Vito Bambino. 10:02 na zegarach, a my już gramy. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

Kesha i TikTok na naszej antenie. Wcześniej White 2115 i Roxy, a raczej Roxy i White 2115, czyli Chciałam Ciebie Więcej. Whiteur był w ten weekend na rap stacji, na której byliśmy i my. Matty Fuchs

Kesha i TikTok na naszej antenie. Wcześniej White 2115 i Roxy, a raczej Roxy i White 2115, czyli Chciałam Ciebie Więcej. Whiteur był w ten weekend na rap stacji, na której byliśmy i my, Mati Fuczy.

0: że było mocno. Martin Rap Stacji, ja na Audio River też mocno i też dobrze, prócz Zuj czy Disclosure, których znacie z anteny Eski dobrze, byli m.in. Shimza i Marlon Hofstadt, których numery też gramy i możecie na nie głosować w gorącej 20 Radia Eska, a my dzięki temu grać będziemy częściej. Juste, Jack Stelly, John po krótkiej przerwie Turn the Lights Off, a później Wesce Dawid Podsiadło.
1: Reklama.
2: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.

0: Polsce.
1: Niesamowicie utalentowana 20-latka pochodząca z Londynu, którą świat poznał dzięki numerowi Die on this Hill. Wraca z nową propozycją. Sienna Spyro w Radiu SK i Great Expectation. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: jak ktoś podczas mundialu w tych przerwach, chociażby hydration break, tych na nawodnienie, słucha nie tylko komentatorów, ale również tego, co dzieje się na stadionie, to ten numer pojawia się tam bardzo, bardzo często. I pomyśleć, że już tylko kilka spotkań zostało podczas tego mundialu do rozegrania. David Guetta i Sia, Titanium w SC, już za chwilę Miles Smith, a później obiecuję, że będzie Lady Gaga.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Można poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Bye.

Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Radio Eska. Eska.

0: To Bledka na antenie Radio SK tuż przed godziną 11. To tańcz, a będzie do czego tańczyć po godzinie 11. Obiecuję, kolejna godzina przepełniona hitami na czasie na lato i będzie na sam początek, no nareszcie, powiedzą niektórzy. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026. Tak zaczniemy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: lubić, nie?
1: Oj, lubię, lubię, Barbara, a co?
0: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
1: O, i to lubię najbardziej.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
12: A teraz ważna informacja dla zmotoryzowanych w Zarzeczu, to gmina Łodygowice. Od 21 lipca będą utrudnienia na Beskidzkiej. Ulica po prostu będzie zamknięta. Powód: prace związane z zabezpieczeniem i stabilizacją osuwiska, także trzeba będzie korzystać z objazdu. Dziś temperaturowo do 24 stopni, dużo chmur na niebie, trochę słońca, delikatne opady deszczu. Jutro i pojutrze w Beskidach burzowo. Uważajcie na siebie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
13: Wakacyjnego relaksu życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Matera.
14: Festiwalowe lato z Eską trwa, trwa też SK Summer City. Mati Fuczyło to ja. Dziś przybywam do Was z kilkoma możliwościami na to, co w różnych miejscach Polski zrobić można. Zaczynamy od Sopotu. Top of the Top Sopot Festival. Ta legendarna impreza wraca w Operze Leśnej od 24 do 27 sierpnia. Tam wielu, wielu, wielu artystów przez 4 dni koncertowania. Do tego mecze towarzyskie reprezentacji Polski w siatkówce, naszych biało-czerwonych, będzie można zobaczyć w sierpniu od 11 do 13 w Koszalinie. Tam m.in. mecz z Włochami, ale nie tylko. Do tego SK Music Tour. Nasza trasa cały czas trwa. Kolejne występy przed nami. 25 lipca to Giżycko, a na scenie Maryla Rodowicz.
13: Wakacji pełnych odpoczynku życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac. Dr Materac, Bielsko-Biała, Comfy Park Bielik.
15: Zbliża się 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Straszył je w autobusie, został już zatrzymany przez policję. Dziewczynki z Ukrainy zaatakowane przez mężczyznę w jednym z autobusów w Bielsku-Białej. Jedna z nich nagrała całe zdarzenie, a film trafił do mediów społecznościowych.
16: W miarę wyrosły, ma nasze pieniądze?
17: Proszę,
16: to się skończy niedługo. To będzie na swoją Ukrainę.
17: No, a co pan tak mówi na mnie?
16: Ty! Ja wiem, gdzie ty mieszka.
15: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny. Jak się okazało, jest to jeden z kierowców bielskiego MZK, który od dłuższego czasu pozostaje na zwolnieniu lekarskim. Teraz ważne informacje z autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskim. Na wysokości Grudziądza zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. W wypadku ranna została jedna osoba, a jedynka w stronę Gdańska między węzłami Warlubie i Nowe Marzy jest zablokowana. Do lasu nie tylko na jagody. W Wielkopolsce są już poziomki i pierwsze kurki. Są jednak miejsca, których podczas zbiorów trzeba unikać.
18: I to są uprawy. Czyli te świeżo posadzone drzewka, które rosną, no i do tych upraw nie powinniśmy wchodzić. Nie wchodźmy do grodzeń, czyli do tych miejsc, gdzie te uprawy rosną i są ogrodzone płotem.
15: Apelowała leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska. Według leśników niedługo pojawią się też maliny i jeżyny.
10: Swedish House Mafia Way So Long na pewno. Będzie też Martin Garrix i Ed Sheeran w tej godzinie. Taylor, już nie Panna Swift, również. A teraz męskie granie orkiestra 2026, czyli nareszcie. 11:01 na zegarach. W ESC już grają. Pięknie, prawda? Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Nigdy nie sądziłem, że będę mógł powiedzieć, że odpoczywaliśmy przez ostatnie 3 minuty przy hicie od Martina Garrixa. No bo wcześniej umówmy się, że przez poprzednie 3 minuty wszyscy skakali do Chumba Wamba i Tap Thumping, prawda? Ależ to był hicior, to jest hit! Na lato jak znalazł. Takie właśnie rzeczy wam serwujemy. To była końcówka lat 90. poprzedniego stulecia. No i no to jest, umówmy się, kapela jednego hitu, ale za to jakiego. Chumba Wamba i Tap Thumping, ten numer, no być może jeszcze będzie się powtarzał latem na naszej playliście. A przed chwilką odpoczynek przy Martinie Garrixie i Edzie Sheeranie. Repeat it. Za chwilę Taylor Swift, później Shakira, Burna Boy i Die Die.
1: Radio SK. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Well, well, welcome!
5: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
6: Pazura, co ty nam robisz?
5: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz. Tylko na Prime Video.
7: I po reklamie.

0: takie na koniec. September, Cry For You, hity zawsze na czasie. Oto jeden z nich na naszej antenie, a wcześniej świeżynka absolutna, bo to Nova Sanach. Numer odsłaniający to, co w świetle reflektorów niewidoczne. To ITP i TD. Graliśmy w momencie premiery tak naprawdę na antenie Radia SK, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się bez te. Tame Impala i Jenny, Dracula w remiksie. Przypomnę ten numer już za chwilę, później będzie u nas Enrique Iglesias.
1: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.

0: Jason Derulo wokalnie i DJ Gozia, czyli Michiko, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 12. Ile osób pomyślało sobie, jejku, ja nawet nie wiedziałem, jak bardzo potrzebuję takiego numeru. Taki absolutny chill przez 2 minutki w sam raz, żeby zakończyć przedpołudnie z Radiem SK. I rozpocząć z Radiem SK popołudnie. Kungs Ethiopidus London, czyli Galaxy. Tak gram wam w SC po 12.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
8: Dziś w naszym regionie możliwe opady deszczu, 24 stopnie, tyle maksymalnie, jeśli chodzi o Żywiec, Milówkę i Węgierską Górkę. Jutro burze, w środę burze, w czwartek spokój, w piątek spokój. To tak w skrócie, jeśli chodzi o pogodę. Na drogach ruch umiarkowany, nie ma się co stresować. Szerokość.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec, Fabryczna 5.
9: Zbliża się 12, czas na SK News. Jakub Krzyżak. W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Decyzję przekazał w polskiej stolicy jej szef. To będzie pierwsze takie centrum zlokalizowane w państwie, które nie było jednym z założycieli Europejskiej Agencji Kosmicznej, podkreślił premier Donald Tusk.
10: Polska staje się jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie.
9: Oprócz tego powstanie specjalny fundusz, 500 mln zł na inwestycje w spółki sektora kosmicznego. Francuz ścigany za handel bronią wpadł na granicę w Medyce. 25-latek był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Zgodnie z francuskim prawem grożą mu 4 lata więzienia, mówi Andrzej Bębenek z bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej.
11: Mężczyzna został zatrzymany i decyzją sądu trafił do aresztu na 60 dni.
9: Od początku roku służby na Podkarpaciu zatrzymały już 100 poszukiwanych osób. Co powiecie, żeby w wakacje odciąć się od sieci? Potrafilibyście wytrzymać? W Bełchatowie sprawdzał to reporter Eski Rafał Różycki.
12: Nie potrafię, musi być telefon.
9: Dlaczego?
12: No nie wiem.
13: Jak jedziemy gdzieś na wakacje z rodziną, no to staram się telefon ograniczać. Natomiast no nie da się w 100%, no taka jest prawda.
14: Jednak taki nawyk zostaje i ciągnie do telefonu. Sprawdzić newsy, sprawdzić pocztę, co tam się dzieje. To taki rytuał codzienny w sumie jest.
9: Pamiętajcie, żeby sprawdzić, co się dzieje, wystarczy włączyć Eskę. Z newsami wrócę do Was za godzinę, no i już telefon niepotrzebny.
15: Newsy w temacie tego, co Wam zagram. Będzie Dawid Podsiadło, będzie David Guetta, no i będzie też numer, który jest hymnem Mundialu 2026, czyli Andrea Bocelli, spółka DNA. A skoro jesteśmy właśnie przy Mundialu, to Justin Bieber, który wystąpi w Halftime Show, też się pojawi. Michu, witajcie.

0: Jamal i Policeman. Nadal brzmi świetnie. Nadal mamy mundial, ale zostały już tylko 4 spotkania. Jutro 21 Francja, Hiszpania. Później, dzień później Anglia, Argentyna. No i później już w weekend, w sobotę i w niedzielę najpierw mecz o trzecie miejsce, a później w niedzielę wielki finał. Przy okazji mundialu dzieją się również ciekawe rzeczy poza boiskiem. Jak ktoś wczoraj wszedł na instagramowy profil linii Norwegian, linii lotniczej, no to mógł się mocno zdziwić, bo widniało na nim logo innej linii. British Airways. Nie, to żadne wrogie przejęcie, czy zakup, czy atak hakerski, to wynik zakładu między tymi liniami, a tym samym krajami. Oto kto wygra mecz Norwegia-Anglia. No wygrali Anglicy, więc norweskie linie zmieniły na jeden dzień logo na Instagramie właśnie na British Airways. Dziś już wszystko wróciło do normy, a zakład spowodował, sprawdziłem przed chwilą, że Norwegiana obserwuje teraz kilkadziesiąt tysięcy osób więcej niż przed zakładem. No w tym pojedynku przegrać to jak wygrać. Teddy Swims Beste za moment, a później Dua Lipa.
1: Reklama. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Well, well, welcome.
3: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
4: Pazura, co ty nam robisz?
3: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: Just keep watching. To Tate McRae na antenie Radia SK. Ja wiem, temperatura z nas nie rozpieszcza w Polsce, ale wiecie, że jestem mistrzem w szukaniu pozytywów, prawda? No to znalazłem. Nie ma się nic nad Bałtykiem. One potrzebują rzeczywiście dosyć wysokich temperatur. Tam mniej więcej 18 chyba tam stopni wody, a nie powietrza, więc póki co nie kwitną. I w ogóle zaglądam na tak zwany serwis kąpieliskowy GIS, o którym już wam mówiłem, Państwowa Inspekcja Sanitarna i tak dalej. I tu jest taka mapka. I w ogóle widzę tylko dwa kąpieliska w całej Polsce, które są monitorowane właśnie przez te instytucje i które nie nadają się do użycia. Jedno z nich to jest kąpielisko na Jeziorze Kuchennym w Prusimiu, to jest województwo wielkopolskie, a drugie to jest Piaski Szczebliczka, Ostrów Wielkopolski. To są dwie jedyne takie miejscówki, gdzie kąpać się nie wolno. Gdzie byśmy chcieli, to jest osobny temat, bo wszędzie woda zimna. Swoją drogą Jezioro Kuchenne, piękna nazwa. Wszyscy się o niej dowiedzieli w tym momencie. Sanach, Kolońska i Szlugi, za moment później obiecane Justin Bieber i Nicki Minaj w Esce.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci.

0: oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
5: Dlaczego?
4: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
5: A tort?
4: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanieweekendy.
6: I po reklamie.

DNA, More Just a Game. To jest Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion w Radiu SK tuż przed godziną 13. Po 13 kolejna godzina pełna hitów na czasie na lato. Imagine Dragons na początek.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
12: A teraz ważna informacja dla zmotoryzowanych w Zarzeczu. To gmina Łodygo.

0: Widzę. Od 21 lipca będą utrudnienia na Beskidzkiej. Ulica po prostu będzie zamknięta. Powód: prace związane z zabezpieczeniem i stabilizacją osuwiska. Także trzeba będzie korzystać z objazdu. Dziś temperaturowo do 24 stopni. Dużo chmur na niebie, trochę słońca, delikatne opady deszczu. Jutro i pojutrze w Beskidach burzowo. Uważajcie na siebie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
2: Wakacyjnego relaksu życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac.
3: Najfajniejsze miejsca, najfajniejsze imprezy. Właśnie to mamy dla Was. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City, a zaczynamy od miejsca, które nazywa się Sopot. 25 lipca, właśnie wtedy szykuje się Forest Festival. To jest święto muzyki, a na scenie Miłosz, Lemon, a do tego goście Nosowska, Sarah James, Liwka i Piotr Zioła. To jednak nie wszystko, co dla Was mamy. Jest też Young Arts Festival. Ta impreza szykuje się na Podkarpaciu, w Krośnie konkretniej mówiąc, a na scenie między innymi Faktofonika, orkiestra i wielu, wielu innych artystów. To już w najbliższy weekend, więc bądźcie przygotowani. Jedziemy teraz do Olsztyna. To nieco później, sierpień. 14-16 sierpnia Olsztyn Green Festival. A na scenie Vito Bambino, Kacperczyk, PZ i wielu innych.
2: Wakacji pełnego odpoczynku życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac. Dr Materac, Bielsko-Biała, Comfy Park Bielik.
4: Punktualnie 13 na zegarach, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Sytuacja na Bliskim Wschodzie coraz gorsza. Ceny paliw pójdą w górę. Dziś baryłka ropy Brent kosztuje już prawie 80 dolarów. Jak mówi w rozmowie z nami Urszula Cieślak z biura Reflex, w tym tygodniu cena 95 przebije barierę 7 zł.
5: My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7,20 zł.
4: Minister energii Miłosz Motyka po raz kolejny zapewnił dziś, że rząd analizuje sytuację i nie wyklucza powrotu pakietu CPN. Czy rząd zdecyduje się na podniesienie drugiego progu podatkowego? Dziś ważne spotkanie w tej sprawie. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma rozmawiać z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w sprawie projektu Polski 2050, który zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 140 tysięcy złotych.
6: Są bardzo dobrze zarabiający ludzie w Polsce, którzy w ogóle nie płacą podatków, jeszcze się o tym szczycą, a klasa średnia płaci 32%.
4: Uzasadniała projekt minister Pełczyńska-Nałęcz. Podobny projekt wcześniej złożył też prezydent. Nietypowa akcja na Mazurach. We wsi Kosewo, idąc nad wodę, koniecznie zahaczcie o lokalną bibliotekę. Wypożyczycie tam nie tylko książki, ale i bojki asekuracyjne, i to nawet na całe wakacje.
7: W chwili obecnej jest tylko troszeczkę zimno, więc te bojki czekają.
4: Mówi sołtys Kosewa Izabela Świąc. Pomysł ma jeden cel: ratować życie. A więcej newsów mamy dla Was na SK.pl.
3: Bojki się boją, że zmarzną i się skurczą. Mam takie wrażenie. Gips i Kukon, ty masz za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie Tomasz Grey. Spolszczyłem pana. Tomasz Szary, krótko mówiąc, taka plotka. I Rumors. Będzie też Bausa. A na początek Imagine Dragons, Michu Sotkowski. Witajcie.

0: hity zawsze na czasie. Na lato Perfect Love od Lotte Wish i McNeil. Perfekcyjny weekend, czyli taki przedłużony, bo już od czwartku. Po drugie z kamperem od Eski. Po trzecie ten kamper zatankowany pod korek. Po czwarte z przekąskami na pokładzie. A po piąte dowożony przez naszą ekipę do was. Bardzo konkretnie do ciebie albo do ciebie. Eska dowozi kampera. Już w czwartek zrobimy to po raz kolejny. A zgłaszacie się w aplikacji Radio Eska, jeśli tylko macie ochotę przytulić tego naszego kampera na przedłużony weekend już w czwartek. Bausa i Magnetic zagoszczą na naszej antenie za chwilę, a później będzie Łatwo Gang i Majko.
1: Radio SK. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: I po reklamie.

0: Zapachniało latem, co? Dawid Stawarena na antenie radiowska. If you don't know my name. A propos imion. Ej, bo Michał Wiśniewski to pamięta wszystkie imiona swoich byłych żon, prawda? No, tak czy inaczej z zapamiętaniem kolejnej może być łatwiej, bo historia na naszych oczach zatacza koło. I to jest tak, spróbuję to zrobić jak najbardziej czytelnie. Piąta żona daje znać, że Wiśniewski wraca do drugiej żony, co oznacza, że jeśli Wiśniewski weźmie ślub, to będzie ślub numer 9, a druga żona stanie się jednocześnie szóstą żoną. No jaki kraj, taka moda na sukces. Co nie zmienia faktu, że mocno trzymam kciuki, a co? A co na to wszystko sen Mandaryny i Wiśniewskiego, to możecie sobie przeczytać już teraz na sk.pl. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, takie duo, samoloty, za chwilę, a później Drenchill na naszej antenie. Radio
1: SK. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki.

0: ziemniaki wczesne, tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

Self Aware, czyli Temper City w Radiu SK tuż przed godziną 14. Tak kończymy tę godzinę hitów, ale po 14 nie dość, że Wrzuć na luz będzie, to jeszcze będzie Kaigo i Khalid i Save My Love. Michał Sapkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się po 10. Cześć!

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: To będzie ostatnia reklama. Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
12: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
13: Dziś w naszym regionie możliwe opady deszczu, 24 stopnie, tyle maksymalnie jeśli chodzi o Żywiec, Milówkę i Węgierską Górkę. Jutro burze, w środę burze, w czwartek spokój, w piątek spokój. To tak w skrócie jeśli chodzi o pogodę. Na drogach ruch umiarkowany, nie ma się co stresować. Szerokość.
12: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
11: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem

0: Programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
1: Wakacyjnego relaksu życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac.
2: Skoro usłyszycie mój głos, to za chwilkę usłyszycie o najlepszych imprezach w Polsce. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City, a zaczynamy od tego, co szykuje się na Błoniach PGE Narodowego. 21 sierpnia właśnie wtedy wraca do nas festiwal, na którym wystąpi wielu artystów. Będzie m.in. Żabson, Modelki, Bledka, Plan B czy White 2115. To jednak nie wszystko. Teraz już Southwave, to Jastarnia i Półwysep Helski. 31 lipca, 1 sierpnia wpadajcie na scenie między innymi Sokół, Jan Rapowanie, Vito Bambino, Kukon, Zalia, Liwka i wielu, wielu, wielu innych. A teraz jeszcze opcja sportowa, Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej, a więc Diamentowa Liga. To w Chorzowie najlepsi lekkoatleci na całym świecie wystąpią tam 23 sierpnia.
1: Wakacji pełnych odpoczynku życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac. Dr Materac, Bielsko-Biała, Comfy Park Bielik.
3: Zbliża się 14. czas na SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Ukraiński szef MSZ Andrii Sybicha podziękował za szybką reakcję i zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej. Przesłuchujemy świadków, mówi Sławomir Kocur z policji w Bielsku-Białej.
4: My gromadzimy teraz materiał dowodowy. Przesłuchiwany jest nie tylko ten potencjalny sprawca, ale również osoba poszkodowana, rodzice.
3: Agresor to jeden z kierowców MZK w Bielsku-Białej. Na SK.pl mamy nagranie z całego zajścia. Nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy, gdzie kilka dni temu runęła ściana budynku. Jutro kolejna kontrola, mówi Magdalena Mikołajska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
5: Będzie podejmowana decyzja odnośnie przywrócenia do użytkowania części kamienicy.
3: A także, czy zostanie przywrócony ruch na ulicy Sienkiewicza.
6: Coś tam pukali, zabezpieczali, nie? Pan zobaczy, przecież to wszystko może runąć.
7: Puszczali pojedynczo, widziałam, że wynosili jakieś rzeczy, nie?
3: Mówią okoliczni mieszkańcy, kamienica została ogrodzona, by nikt się do niej nie zbliżał. Kiepskie wieści dla urlopowiczów nad Bałtykiem. Na blisko 40 kąpieliskach powiewają czerwone flagi, a to głównie przez wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Pamiętajcie, aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpielowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a najnowsze newsy SK.pl.
8: Rzuć na luz.
9: Czerwona flaga to jest przy okazji wtedy... Poczekaj, nie włączam ciebie mikrofonu.
10: Nie, mam włączony.
9: A, dobrze,
10: jestem.
9: To włączam już chyba wszystkie kolejne.
10: Obecny.
9: Jak szef mówi w poniedziałek, żeby wyjść szybciej do domu, bo coś tam się nie zgadza. To tak a propos czerwonych flag nad
10: A jeśli chodzi o prądy wsteczne, to ja też mam taki prąd wsteczny. Najchętniej bym się cofnął do domu, ale skoro już przyszedłem, to wrzućmy na luz.
9: Kasia Węsierska.
10: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Melissa David Guetta, smutne dziewczyny.
1: Na pewno, nie, na pewno zdarzyło się coś dobrego, co rozweseliło dziewczyny. Bibi Rexa, David Guetta za nami, przed nami za chwilę Daria Zawiałow i Dziwna, słuchacie Radia SK.
0: 187 dni wolnego w przyszłym roku.
1: Czekaj, jeszcze raz.
0: 187 dni wolnego w przyszłym roku. Nie ty, nie ja, nie wy prawdopodobnie słuchający, praktycznie w większości słuchacze, tylko uczniowie. Tyle będą mieli według kalendarza szkolnego.
1: Ale czekaj, to jest pół roku.
0: No tak, bo tak akurat wyszło z kalendarzu. Ponad połowa dni będzie wolna od nauki w 2026, łamany na 2027 rok szkolny. Tak to zostało wyliczone.
1: Jak w tym kraju ma być dobrze w przyszłości, jeżeli uczniowie zamiast się uczyć, to będą sobie leżeli do góry brzuchem przez pół roku?
0: Ty lepiej zapytaj, jak to rodzice wytrzymają. Radio SK.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
14: Czas na Summer Sale w Villaro.

0: Sprawdź adresy na Villaro.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
3: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
2: Dlaczego?
3: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
2: A jak coś się zepsuje?
3: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
2: Tort też kupi?
3: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/

0: zaczynają się w Esce.
1: Często wam to mówimy, ale uważam, że mówimy prawdę, że kawałki, które zaczynają u nas życie, często stają się hitami.
2: Tak było na przykład z hitem Magnetic, a teraz od Bauzy, czyli takiego trio z Norwegii, mamy kolejną propozycję, która być może będzie hitem drugiej części tych wakacji.
1: Jak to było? Takich dwóch jak nas trzech, nie ma ani jednego i taka jest prawda, za tym kryje się właśnie chyba hasło Bauzy, bo stworzyli właśnie kolejny numer, który ma szansę wam brzmieć w głowie przez całe wakacje.
2: A ten numer nosi tytuł I Wanna.

0: 23 minuty do 15. Wrzucamy na luz w Radiu SK, aby ten poniedziałek minął wam szybko, tak szybko jak tylko się da.
1: Niektórzy pewnie po pracy
0: chyba,
1: mają
0: że ktoś na urlopie, to niech trwa
1: to wieki. Tak, to jest względność czasu właśnie. Być może niektórzy na urlopie albo po pracy planują wyjście na siłownię i jest jedna rzecz, którą warto ze sobą zabrać na siłownię, ale
0: myślałam,
1: nie wolno jej używać.
0: Myślałam, że teraz będzie 10 argumentów, żeby tego nie robić.
1: A to swoją drogą, to się polecam też, jeśli chodzi o szukanie wymówek, zawsze pomogę. Natomiast rzeczywiście jest taka rzecz, której warto nie używać, ale warto ją ze sobą mieć. Jestem ciekaw,
0: mieć,
1: czy zgadniesz,
0: ale nie
1: co to
0: używać
1: jest.
0: Na siłowni.
1: No,
0: myślenia
1: dawaj,
0: za dużo.
1: Dawaj.
0: Myślenie nie pomaga, bo wtedy człowiek chce iść już do domu.
1: Kostka czekolady.
0: A, ale po co ja mam ją tam zabierać, skoro
1: bo
0: nie mogę
1: zjeść? Wystarczy głęboki wdech i trochę tego zapachu, żeby dostać

0: Reklama.
1: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
2: Well, well, welcome!
3: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
4: Pazura, co ty nam robisz?
3: LOL, kto się śmieje ostatni. 4 sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Mówię, czy ty sam. Użel w Radiu SK na 6 minut do 15.
1: Bardzo wakacyjny hit, a ja już czytam na SK.pl, że już grzyby się pojawiły i
0: ja,
1: to nie
0: w ośrodkach. Nie, no wakacje się jeszcze nie skończyły, się już grzyby pojawiają, co to jest za kolej rzeczy?
1: W ośrodkach czasowych, które lata świetności mają za sobą, też się pojawiły na ścianach, ale nie. Tu jednak chodzi o te w lasach, bo pogoda rzeczywiście ostatnio sprzyjała. W miarę ciepło, deszczowo, no i proszę bardzo, już grzybiarze się cieszą.
0: Sprzeciwiam się. Dopiero co ruszył sezon na jagodzianki. Ledwo co się zaczął, zaraz się skończy. Na grzyby jest jeszcze za wcześnie.
1: Moim zdaniem też. Jeżeli kapelusz, to może nie grzybowy, tylko jednak przeciwsłoneczny.
0: No takiego byśmy wam życzyli. Wracamy po 15.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
4: W drugiej części dnia w porównaniu z tą pierwszą nieco więcej przejaśnień, ale możliwe jeszcze małe opady deszczu. Jutro u nas burzowo w godzinach popołudniowych, a temperatura na podobnym poziomie, czyli 24-25 stopni. Duży ruch samochodowy, popołudniowy szczyt komunikacyjny, tego nie da się ukryć, między innymi w Żywcu, w Milówce, w Węgierskiej Górce, ale też w Bielsku Białej, w centrum miasta ruch spory. Zatem szerokości spokojnej jazdy do celu.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Zbliża się 15. SK News. Jakub Krzyżak. Nie ma europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Tak przed chwilą zdecydował Sąd Okręgowy w Warszawie. Według ostatnich informacji były minister sprawiedliwości przebywa w USA. IMGW ostrzega przed burzami. Alertami objętych jest 8 województw na wschodzie Polski. Od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie po Podkarpacie. Burzom miejscami będzie towarzyszył intensywny deszcz, nawet grad i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Szczegółową prognozę na najbliższe dni mamy dla Was na SKP. Grozi im teraz wysoka kara finansowa. Są zarzuty Łokiku dla dwóch influencerów YouTube'owych, Wojana i Paliona, którzy prowadzą kanały gamingowe skierowane do dzieci. Jak mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny, stosowali oni ukryte i agresywne praktyki reklamowe.
6: Robią to, wywołując na dzieciach presję hasłami typu już wszyscy kupili, czy też zamawiajcie póki jest.
5: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca Wojana Group może zostać ukarana grzywną do 2 milionów złotych. Chicago Fire czeka na Roberta Lewandowskiego. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Ta opublikowała nagranie z Robertem.
7: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
8: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
7: Na zwycięstwa i bramki.
5: Polak podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Jutro jego oficjalna prezentacja i konferencja prasowa.
9: Rzuć na luz.
10: I 15 na zegarach.
11: W Chicago też nas mogą słuchać przez
10: Chicago
11: internet.
10: Chicago to jakaś mniej więcej jest teraz 9, jeżeli
11: tak,
10: dobrze liczę rano.
11: Tak,
10: dzień dobry, szanowni państwo.
11: Dzień dobry,
10: jutro
11: witamy.
10: U was Robert Lewandowski, a dziś już my.
11: Wasz ulubiony poranek. Kasia Węsierska.
10: I Michał Hanczak. Spokojnie, droga Polsko. 15 jest na zegarach, nie zaczęliście pracy.
11: Czyli wasze ulubione popołudnie jednak.
10: Dla każdego coś dobrego.

0: 8 rano jest w Chicago, tak? Słuchamy Eski, napisał Wojtek, bo się pomyliliśmy w liczeniu głównie dlatego, że nas nie ma w Chicago.
1: Ale słuchajcie, jeżeli słuchacie nas w Chicago i spotkacie gdzieś w najbliższych dniach Roberta Lewandowskiego albo Anię Lewandowską, to nagrywajcie nam głosówki i róbcie zdjęcia.
0: Ale pozdrawiamy wszystkich tych, którzy słuchają nas w Tajlandii, na Tahiti, w Japonii, gdziekolwiek tam chcecie.
1: Super, że jesteście razem z nami z Radiem Eska, czy to po tradycyjnej formie przez radio, czy po prostu w internecie.
0: Słyszałam, że to będzie nowe zadanie
1: czasem,
0: na maturze w przyszłym roku.
1: No właśnie,
0: to, o czym chcesz powiedzieć.
1: Która żona jest którą, który ślub jest którym, no i wylicz z tego prawdopodobieństwo przetrwania.
0: Ewentualnie rozwodu.
1: Tego w naszym bingo nie było. Mandaryna i Michał Wiśniewski po latach znowu razem.
0: Minęło dużo czasu, niby się dwa razy do tej samej rzeki nie wchodzi, ale podobno to nie jest już ta sama rzeka i
1: no
0: może
1: właśnie.
0: To, co dobre, powinno wrócić, jeżeli było dobre.
1: Może trzeba przeżyć trochę w życiu, żeby zrozumieć, że zawsze z tobą chciałbym być przez całe lato.
0: A nawet może lata.
1: Słuchajcie, skoro to jest możliwe, czyli Mandaryna z Michałem Wiśniewskim wrócili do siebie, to wszystko jest możliwe tak naprawdę i dzisiaj chcemy was zapytać, do czego, do jakiej jednej sytuacji, może jakiejś osoby, może jakiejś rzeczy po latach chcielibyście wrócić i chcielibyście, żeby się powtórzyła.
0: Albo co chcielibyście, żeby wróciło do was. Może pieniądze wydane gdzieś za szybko. Nagrajcie głosówkę na Eskowy Messenger.
1: Czekamy i pamiętajcie, wyobraźnia nie zna granic, tak jak sytuacja w miłości Michała Wiśniewskiego, no po prostu keine Grenzen.
2: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
14: I po reklamie. Eska.

0: Defeat of Ophelia. I Taylor Swift, żeby to kończyła.
1: Która niedawno wzięła ślub, a czy być może najbliższy ślub w showbiznesie to będzie ślub Michała Wiśniewskiego i Mandarynek? Kto
0: ponowny.
1: Wie, kto wie.
0: Jeżeli będzie, to będzie ponownym ślubem.
1: Ten pierwszy był gdzieś na biegunie, daleko, daleko. To
0: był
1: może
0: nawet
1: teraz
0: pokazywany w telewizji.
1: Jeska też tam była. To może teraz w jakimś gorącym kraju dla odmiany, żeby jeszcze ten żar uczuć wzniecić bardziej.
0: Skoro to do nich wróciło, to co chcielibyście, żeby wróciło do was? O to was pytaliśmy. Patrycja?
2: Odnośnie pytania, do czego bym chciała wrócić po latach? Do rozmiaru 36. Pozdrawiam, Patrycja. Pani z BHP, z Sosnowca.
1: Pozdrawiamy ciebie bardzo serdecznie. Aj tam daj spokój z tym rozmiarem. Przecież nie po to wymyślili rozmiary.
0: Rozmiar nie ma znaczenia, mówimy to sobie od dawna, Patrycja. Właśnie nie sobie, tylko niektórym innym to trzeba też powtarzać sobie w takim razie.
1: Tak.
0: Jest jeszcze Kasia.
3: Chciałabym wrócić do czasów, gdy byłam nastolatką i jadłam niezdrowe, słodkie rzeczy, fast foody i nic nie tyłam. A teraz mam wrażenie, że powącham pączka i już jestem 2 kilo cięższa.
0: Komu to przeszkadzało? Komu to przeszkadzało?
1: Do czego chcielibyście wrócić? Chociaż na chwilę, do jakiej sytuacji, osoby? No skoro Michał Wiśniewski i Mandaryna mogli wrócić do siebie, to wszystko jest możliwe.
0: Głosów w kineskowym Messengerze czekamy. Axwell i

0: Duran i Gibbs w Radiu SK. Do czego byście wrócili? O to was dziś pytamy.
1: Może do jakiegoś stanu, a może do jakiejś sytuacji. No w końcu Mandaryna i Michał Wiśniewski wrócili do siebie. Wszystko jest możliwe.
0: Wracamy i polecamy wracać do stanów radości, a nie do tych przed tych zawałowych. Na przykład jak szef przychodzi i mówi, że robota nie zrobiona.
1: Sebastian nagrał nam głosówkę na Messengerze SK.
2: Ja bym chciał wrócić jakieś kilkanaście lat wstecz, mieć 2 miesiące wolnego we wakacje, 2 tygodnie wolnego zimą, pojechać gdzieś na kolonie, tego mi najbardziej brakuje.
0: No Sebastian, mogłeś zostać zawsze nauczycielem.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest jedyna rada, żeby wrócić do tego czasu i w końcu na wakacje też można sobie wybrać pracę jako opiekun kolonijny i wtedy masz kolonię.
0: No żyć, nie umierać, sam odpoczynek. Wszyscy, którzy wiedzą, byli, dokładnie to wiedzą.
1: Gorzej, że rodzice już nie wysyłają pieniędzy.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Well, well, welcome!
5: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
6: Pazura, co ty nam robisz?
5: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
7: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
7: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za 0, karta za 0, przelewy internetowe za 0. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.

0: Kotletka, tańcz na antenie Radiojewska, 6 minut do 15.
1: I o tej
0: do 16,
1: porze,
0: przepraszam.
1: Do 16, faktycznie.
0: Ważne to jest.
1: I o tej porze to najchętniej wróciłbym do leżakowania w przedszkolu. A wy do czego? Do jakiej sytuacji, do jakiej osoby chcielibyście wrócić choć na chwilę?
0: Wojtek?
2: Ja najchętniej powróciłbym do czasów pierwszej komunii. I wtedy lepiej przypilnowałbym hajsu, który dostałem. Trzymajcie się.
0: Drogie dzieciaki, uczcie się na naszych błędach, czyli osób starszych. Drodzy rodzice, lepiej się proszę zachowywać, niż ci opisani w tej wiadomości.
1: Właśnie zamilkłeś, tak zamilkłem, bo to jest zasłona milczenia, którą chciałem spuścić nad tymi pieniędzmi z komunii, które gdzieś zaginęły.
0: Niech wciąż łezka ścieknie po policzku, jak sobie myślę o tej kasie. Po 16 wracamy do was.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to paradise.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzone.

tysiące. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele, od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze.

0: odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na vilaro.pl.
1: Musisz wejść na wyższy poziom?
2: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
11: Sporo samochodów w centrum Żywca na zjeździe z ekspresówki na drodze do Pietrzykowic. Duży ruch samochodowy w Milówce w Węgierskiej Górce. Trochę lepsza aura w drugiej części dnia, ale do ideału jeszcze daleko. Jutro temperaturowo podobnie i uwaga, możliwe burze w Beskidach. W środę podobnie.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: Punktualnie 16 na zegarach, czas na SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Na początek ważne informacje z dróg. S3 zablokowana pod Szczecinem. Między Goleniowem a Kliniskami zderzyły się dwie osobówki, dostawczak i ciężarówka. Policja kieruje was na objazdy drogami lokalnymi, ale setki pojazdów utknęły tam w korku. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury w sprawie byłego ministra sprawiedliwości i odmówił wydania ENA.
13: Sąd stwierdził, że brak jest przesłanek do przyjęcia, że pan Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej.
12: Mówi rzecznik do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek. Zbigniew Ziobro do USA przeniósł się po zmianie władzy na Węgrzech, gdzie wcześniej otrzymał polityczny azyl. Manewry wojskowe w północno-wschodniej Polsce mają sprawdzić zdolności bojowe polskich sił zbrojnych. Po drogach lokalnych, ale też i na głównych trasach przemieszczają się kolumny wojskowe. Nie wrzucajmy do sieci filmów pokazujących ruch wojsk, apeluje major Ewa Złotnicka z dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych.
14: Takie informacje mogą zostać wykorzystane przez osoby, które działają na szkodę państwa.
12: Manewry zaplanowano na dziś i jutro. I jeszcze wracamy do sprawy Pumy, tej z zachodniopomorskiego. Została odłowiona, jest w dobrej kondycji i ruszyła w drogę do poznańskiego zoo. Na miejscu drapieżnik przejdzie kolejne specjalistyczne badania i kwarantannę. A więcej newsów, w tym tych o zwierzętach, tym razem o bizonie nawet z nagraniem, znajdziecie na sk.pl.
15: Rzuć na luz!
16: A tobie bardziej bliżej do Pumy czy do bizona?
17: Oni nas tą Pumą testują. Dziękuję. Ja już słowa nie powiem na temat Pumy. Fajnie, że się znalazła i że trafiła tam, gdzie miała trafić.
16: Jeżeli jesteście leniwcami i macie już wolne, to was zazdrościmy bardzo mocno. Jeżeli jesteście w pracy, to znaczy, że chyba jesteście jeszcze jeleniami.
17: 2 minuty po 16. Kasia Węsierska.
16: Rzućmy razem na luz. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Dobrze, to brzmi cały czas. Sage White, Nelly Furtado w Radiu SK 14 po 16.
1: Za kilka chwil będziecie mogli zgarnąć...
0: W Radiu SK 14 po 16.
1: Za kilka chwil będziecie mogli zgarnąć...

0: ale najnowsze doniesienia z internetu mówią, że Bear Bunny wylądował w Polsce na lotnisku w Modlinie.
1: Czyli tak zarabia tyle kasy, tam przepływa, przecież na halftime show zagrał. Jest cała trasa po Europie. No rozumiem, cała trasa po Europie, nie trzeba oszczędzać.
0: Ciekawe, czy miał podręczny tylko, czy sobie jednak strzelił rejestrowany.
1: To i tak lepsze niż wylądować w Radomiu.
2: Reklama.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: I po reklamie.

0: Ed Sheeran, Shape of You i z nami jest Karolina.
1: Dzień dobry, witamy Cię na antenie Radia SK.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: Czy Ty jesteś po pracy, czy może masz urlop, czy może po prostu wolne?
2: Ja jestem wiecznie wolna od 2 lat, zajmuję się dziećmi i domkiem na razie.
0: Karolina, ty cofnij to, co powiedziałeś. Jak się zajmujesz dziećmi i domkiem, to ty nie jesteś wolna, tylko jesteś zajęta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2: No dokładnie, bardziej niż bym była w pracy.
1: To my ci teraz zajmiemy 30 sekund, zadając ci pytania.
0: Wiemy, że to jest cenny czas, dlatego postaramy się do minimum go skrócić.
1: A ty musisz tak odpowiadać, żeby nie używać słów na literę...
0: R. R jak...
1: Ryszard.
0: Ryszard albo Ryż.
1: Okej.
2: Okay. Dobra, dawaj.
0: To lecimy w takim razie. Karolina, Lewandowski, który od jutra gra w Chicago.
2: Wacław.
0: Może na drugie, tak ma, nie wiesz tego.
1: Smażona nad morzem.
2: Brzydki.
0: Wydaje w wakacje paragony grozy.
1: Miejsce.
2: Gofrarnia, tam gdzie gofry kupujesz.
0: Bardzo okay. Dobrze.
1: Jednoślad z pedałami.
2: Taki kład dziecięcy.
0: W ciemno albo wyjście z drugą połówką.
2: Ciemno albo wyjście?
1: No.
2: Spotkanie.
1: Tak. No niech będzie spotkanie,
0: nie,
1: bardzo dobrze.
0: Poradziła sobie.
1: Dobra,
0: zaraz sprawdzę,
1: jest.
0: Czy Lewandowski przypadkiem na drugie albo na trzecie imię nie zbierzmowania, albo po prostu dlatego, że Karolina go tak nazwała, się nie nazywa Wacław.
1: Wacław, czyli inaczej Wacek. Dobrze, zostawmy to. Karolina, tak czy owak podobała nam się rozgrywka, dostajesz od nas torbę eskowych gadżetów, w tym jest m.in. lipcowe wydanie magazynu ESK Story.
2: Jezu, dziękuję wam bardzo.
0: Gdybyśmy tylko mogli, to byśmy ci dorzucili do tego trochę wolnego czasu w związku z tym, co robisz na co dzień, ale to tak za jakieś 18 lat zakładam.
1: Więc może
2: bardziej
1: po prostu...
2: bym prosiła o sen.
1: To może po prostu my ci zagramy taką ładną piosenkę Fire, Fire, żeby dodać ognia.
2: Dobra.

0: Trochę lat minęło, ale zasady miłości się absolutnie nie zmieniły. Proszę się uczyć z tego numeru.
1: Twoi koledzy z Happy Set, bo się poznaliście ostatnio, tak? Dobrze? Pamiętam? Zanim pójdę, ale słuchajcie, nie musicie iść, możecie jechać kamperem.
0: Od czwartku może wasze życie wyglądać tak, że my do was przyjeżdżamy, podstawiamy wam kampera pod same drzwi, my odchodzimy, a wy jedziecie dokąd chcecie w granicach Polski i oddajecie nam go dopiero w poniedziałek.
1: Jeżeli ktoś ma ochotę na taki przedłużony wakacyjny weekend, a pogoda w ten weekend ma być całkiem niezła, to już teraz warto się zgłosić przez naszą apkę.
0: Musicie ją pobrać, tam wszelkie szczegóły, co zrobić, żeby kamper do was dojechał i można powoli planować trasę oraz skład do tego kampera, skład tych wszystkich ludzi, których zabierzecie ze sobą.
1: Jest jedna rzecz, która jest niezmienna w tym kamperze, a mianowicie tam nie można zmienić tylko ustawień, jeśli chodzi o radio. Tam tylko gra Radio SK.
0: Ale to akurat jest dobra dla was informacja, uważam.
1: Też tak
0: jedyna
1: uważam.
0: Jedyna właściwa.
1: Za kilka
0: Zgłaszajcie się.
1: Fastboy Topic i Forget You.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Well, well, welcome!
4: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
5: Pazura, co ty nam robisz?
4: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Nowość.
1: My Body Isn't Ready przed 17 w Radiu SK. Godzina dobra się zbliża.
0: Czyli jeżeli bym przetłumaczył, to moje ciało nie jest gotowe, czyli mogę uznać to za hymn tegorocznych wakacji. A mnie pewnie ktoś się też pod tym podpisze. Moje ciało nie jest gotowe
1: nigdy,
0: na plażę.
1: Nigdy nie powiedział Forman, na który rok to ma konkretnie być. Po 17 wracamy z kolejnymi hitami.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
9: I po reklamie programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
11: W drugiej części dnia w porównaniu z tą pierwszą jest więcej przejaśnień, ale możliwe jeszcze małe opady deszczu. Jutro u nas burzowo w godzinach popołudniowych, a temperatura na podobnym poziomie, czyli 24-25 stopni. Duży ruch samochodowy, popołudniowy szczyt komunikacyjny, tego nie da się ukryć, między innymi w Żywcu, w Milówce, w Węgierskiej Górce, ale też w Bielsku Białej, w centrum miasta ruch spory. Zatem szerokości spokojnej jazdy do celu.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl. Sponsorem programu jest producent Act.

0: Flop Pharma z linią produktów Elektrowit.
1: Wakacyjnego relaksu życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac.
2: Gramy hity na czasie i mówimy, gdzie te hity słychać na żywo. Łukasz Zdończyk, witajcie, to jest SK Summer City, czyli zbiór najlepszych wakacyjnych imprez. Poznań zaliczony, teraz ekipa jedzie dalej. Przed nami kolejny przystanek męskiego grania. W najbliższy piątek i sobotę będą koncerty na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Pierwszego dnia pojawi się na przykład Zalewski czy Problem, a w sobotę Kuba i Kuba, Wiktor Waligura czy bracia Kacperczyk. No i oczywiście nie zabraknie też autorów hymnu trasy, czyli Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Olsztyn też ma fajne propozycje na wakacje, przed nami dni tego miasta. W miejskim amfiteatrze zagra m.in. Andrzej Piaseczny, Margaret czy Fukaj, którego znacie z hitu Zabiorę Cię Tam. To od 23 do 26 lipca wstęp darmowy, a w sierpniu będzie można poczuć zimowe emocje. 15 i 16 letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle.
1: Wakacji pełnych odpoczynku życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac. Dr Materac, Bielsko-Biała, Comfy Park Bielik.
3: Jest 17, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek w Borsukach na Mazowszu. Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Kierujący jednośladem mężczyzna zginął na miejscu. Wojewódzka 816, tak zwana nadburzanka, jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać tam nawet do 19. Benzyna za ponad 7 zł za litr. Tak już w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Sytuacja na światowych rynkach się pogarsza. Powodem coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
4: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka ropy Brent kosztuje już prawie $80, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad $70. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
5: W tym tygodniu za litr my prognozujemy, że może być to nawet blisko 7,20 zł.
4: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
3: Z ostatniej chwili prezydent USA Donald Trump właśnie ogłosił przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Wprowadza też opłaty od statków przepływających przez cieśninę Ormus w wysokości 20% wartości przewożonego towaru. Polacy wyjątkowo zadowoleni z poziomu swojego życia. Jak wynika z badań CBOS, w czerwcu wskaźnik ten osiągnął najwyższą wartość w ostatnich latach. Co innego, jeśli chodzi o ocenę sytuacji politycznej w kraju. Tu dominuje niezadowolenie.
6: W radiu 3, 2, 1.
7: Międzynarodowa godzina szczęścia, yeah! Więc bądźcie zadowoleni jeszcze bardziej, pomimo tego, że jest lipiec już w kalendarzu, a nie czerwiec, jak mówią badania a propos
6: niektórzy mówią
7: naszego nastroju.
6: Lipcopad, ale to się zmienia, bo idą znowu ciepłe temperatury, te wysokie.
7: Dwie minuty po 17 już.
6: Kasia Mesierska.
7: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: I nagle czujemy się tak, jakbyśmy wszyscy umieli grać na tym instrumencie, który wydaje te dźwięki.
1: 15 minut po 17, Stroma i Aloron Dons za nami, przed nami Dua Lipa i Dawid Podsiadło między innymi.
0: Jest jeden temat, którym żyjemy tak naprawdę od wczoraj i mam wrażenie, że nawet jak ktoś się tym nie interesował, to się zainteresował. Ten temat nazywa się Reunion, czyli wielki powrót mandaryny do Michała Wiśniewskiego.
1: Kto
0: pozdrawiamy
1: by to
0: ich serdecznie w ogóle.
1: Oczywiście, że tak. Nikt by tego nie przewidział, że oni wrócą do siebie po tylu latach i po tylu różnych przebojach i to niekoniecznie muzycznych.
0: Zaczęły się też już wyliczenia i rozliczenie, jak to naprawdę wygląda i u was też jest liczenie.
1: Małgosia nam pomaga.
2: No hej Eska, ja tam widziałam jakieś już obrazki, że to jest 9. ślub. No nie, to nie jest Henryk VIII. To jest 6. ślub z 6. żoną, która była wcześniej 2. żoną. I tyle.
1: Ale poinformowała o tym podobno 5. żona, a poza tym jeszcze nie wiadomo, czy będzie ślub.
0: Przepraszam, musimy teraz zagrać, bo ja to muszę na schemacie rozrysować wszystko, żeby zrozumieć.
1: A wszystko to, bo ciebie kocham, powinniśmy zagrać.
3: Reklama.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: I po reklamie.

0: Rzucamy na luz 30 minut. Do 18 nam zostało, dokładnie 17.30, jak kto woli. Alan Walker i Mik za nami, Kasia Węślewska, Michał Hanczak, dzień dobry.
1: Jak żyć dłużej? Teraz będę o tym mówić. Są nowe badania nowych naukowców.
0: Ja bym postawił na to, żeby się nie denerwować za dużo.
1: I bardzo dobrze byś postawił, dlatego że po pierwsze jest wielka piątka, która powoduje, że ludzie realnie żyją dłużej i przebadano to na tych, którzy osiągali wysokie wyniki, jeżeli chodzi o żywotność swoją. I właśnie to są osoby, które po pierwsze lepiej sobie radziły ze stresem, wykazywały większą kompetencję emocjonalną, czyli na przykład empatię i, co jest kluczowe, wyższy wynik w zakresie otwartości na nowe doświadczenia. I to jest podobno kluczowy składnik długowieczności. Jeżeli chcecie doświadczać czegoś nowego, jesteście otwarci na różne rzeczy, na próbowanie różnych nowych rzeczy, to prawdopodobnie będziecie żyć dłużej, bo macie na to większe szanse.
0: Co za bezsensowne badania. Proszę wyłączyć tę panią. Tak mówi ZUS.

0: Informujemy, jak ta pani się nazywa. To Sienna, Spiro i Great Expectation na antenie Radia SK. Powiemy, że wam się podobał ten kawałek.
1: Bo wszystkie hity zaczynają się bez tej. To jest taka nowość, którą wam gramy. Piękna, prosto z albumu Visitor. Jeżeli jesteście jeszcze w pracy i trochę wam się nudzi, są tacy ludzie, którzy
0: nie
1: lubią nudy.
0: Ja nie wiem, czy w poniedziałek komukolwiek może się nudzić w pracy, bo wszyscy nadrabiają te zaległości, które zostawili sobie w piątek na poniedziałek. Okay. I poniedziałek niestety przyszedł.
1: Ale są takie momenty i takie osoby, że bardzo lubią, jak się w pracy dzieje, kiedy coś się po prostu dzieje. Jest na to sposób, jeżeli akurat w tym okresie wakacyjnym trochę dzieje się mniej.
0: No zapraszam, chętnie się dowiem, ale nie skorzystam.
1: Tak, wymyślamy jakąś listę wynagrodzeń, zupełnie wymyśloną.
0: Czyli na przykład, że ja zarabiam milion, tak?
1: Tak. Drukujemy to i zostawiamy na drukarce, a potem bierzemy popcorn i patrzymy, co się dzieje.
0: Nie chcę być w tej firmie w momencie, kiedy rozpęta się ta burza. Nie chciałabym być także tym szefem, który będzie przyjmował wszystkich w gabinetach i się z tego tłumaczył.
2: Radio SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Well, well, welcome!
10: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
11: Pazura, co ty nam robisz?
10: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
12: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy.

0: Jasne, że tak. Poodkurzany obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
1: Dlaczego?
0: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
1: A jak coś się zepsuje?
0: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
1: Tort też kupi?
0: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
2: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
5: I po reklamie.

0: którego nie trzeba przedstawiać, bo zawsze robi to sam, czyli Jason Derulo i DJ Gordy Amicico w Radiu SK.
1: Takie nowości wam gramy i tych nowości dzisiaj wieczorem też nie zabraknie, bo przed nami wakacyjna imprezka i Matt Fuczuło, który chyba zaraz się tu pojawi.
0: Widziałam, jest, ale nie garnie się jeszcze, jak to w poniedziałek. Jakoś niespecjalnie wszyscy chcą rozpocząć pracę o czasie.
1: Już my go tu za chwilę przyciągniemy, a my ruszamy teraz kontynuować ten wspaniały wieczór, który się właśnie rozkręcać będzie.
0: Ja mam zamiar pozostać w pokoju i mówię to dosłownie oraz przenośni skorzystać po prostu z własnej kanapy.
1: Dokładnie,
0: dzisiaj.
1: Ja też zamierzam, jak to mówię, spoczywać w pokoju, bo miałem intensywny weekend, więc chętnie sobie poleżę.
0: A propos jeszcze hitów, to pamiętajcie, że dziś rap 20, więc można głosować na sk.pl na wasze ulubione kawałki. Jest jeden taki bliski naszemu sercu, który graliśmy i który został też numerem 1 gorącej 20, czyli Majko, Łatwo Gang i Wszystkie Marzenia.
1: Spełniamy je oczywiście. Głosujcie na sk.pl. Słuchajcie rap 20 od 23. My wracamy jutro. Kasia Węsiewska, Michał Hanczak. Do usłyszenia.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
4: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
11: Sporo samochodów w centrum Żywca na zjeździe z ekspresówki na drodze do Pietrzykowic. Duży ruch samochodowy w Milówce w Węgierskiej Górce. Trochę lepsza aura w drugiej części dnia, ale do ideału jeszcze daleko. Jutro temperaturowo podobnie i uwaga, możliwe burze w Beskidach. W środę podobnie.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: Wakacyjnego relaksu życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac.
13: Najlepsza imprezka tylko z Radiem SK, bo my wam nie tylko dobrze gramy, ale też rozdajemy bilety na imprezki. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City, czyli wasz wakacyjny przegląd imprez. Już 30 lipca w Warszawie pojawi się światowa gwiazda. Na letniej scenie progresji zagra Charlie Puth, czyli artysta znany z takich hitów jak We Don't Talk Anymore czy Attention. A w Radiu SK mamy dla was zaproszenia. Słuchajcie imprezki w tym tygodniu i dzisiaj też warto słuchać. Matti Fuczyło rusza z imprezką za chwilę, a ja dorzucam kolejną wakacyjną propozycję. Jutro w Warszawie będą królowały latynoskie rytmy. Przed nami koncert Bad Bunny'ego na PGE Narodowym, a w środę rusza imprezka w Kazimierzu Dolnym. Przed nami festiwal Kazimiernication. Sporo znanych artystów tam się pojawi, m.in. Kaśka Sochacka, bracia Kacperczyk, Igo, Kasia Sienkiewicz czy Paktofonika. Impreza potrwa do soboty.
12: Wakacji pełnych odpoczynku życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac. Dr Materac, Bielsko-Biała

0: Konfibar Bielik.
1: Zbliża się 18, więc czas na SK News. Jakub Krzyżak z tej strony, zapraszam. Najpewniej jutro usłyszy zarzuty. Chodzi o mężczyznę, który w miejskim autobusie w Bielsku-Białej zaatakował ukraińskie dziewczynki. Dochodzenie w tej sprawie nadzoruje prokuratura w Żywcu. O szczegółach sprawy piszemy na sk.pl. Mamy też tam nagranie z całego zajścia. Ukryte, agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych. Takie zarzuty prezes Łokik postawił dwóm twórcom internetowym, Wojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci.
2: Tego typu presja jest właśnie formą manipulacji, która ma przynieść korzyść. Jest stratą psychiczną dla dziecka.
1: Podkreśla psycholog Ewa Winnicka. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi m.in. kara do 10% rocznego obrotu. Zanim zarezerwujesz nocleg, sprawdź ofertę. Jak co roku w sezonie wzrosła aktywność oszustów oferujących fejkowe noclegi. Jak nie dać się oszukać, radzi Aleksandra Filip z gdańskiej policji.
3: Sprawdźmy opinię o obiekcie i jego właścicielu. Zweryfikujmy adresy oraz dane kontaktowe.
1: Warto zachować też dokumentację związaną z rezerwacją. W razie oszustwa może pomóc w wyjaśnieniu sprawy.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
5: SK Sport News.
1: Spory spadek Igi Świątek w rankingu WTA po Wimbledonie. Polska tenisistka spadła w nim z trzeciego na ósme miejsce. Liderką pozostaje Aryna Sabalenka. Z kolei w rankingu tenisistów spory awans na 68 miejsce zaliczył Hubert Hurkacz. Dwa oczka wyżej jest Kamil Majchrzak. Już jutro pierwszy półfinał Mistrzostw Świata w

Liderką pozostaje Aryna Sabalenka. Z kolei w rankingu tenisistów spory awans na 68. miejsce zaliczył Hubert Hurkacz. Dwa oczka wyżej jest Kamil Majchrzak. Już jutro pierwszy półfinał Mistrzostw Świata w

0: Mniej więcej?
1: Podobno cię pytał, jak było na tym festiwalu, tak, i mówił, że i ty odpowiedziałeś: super, bardzo fajnie.
0: Widzicie, jak szybko się wyleczyłem? Mati uczyło to Gipsy Kieła, piękny świat. To cud. Cud.
2: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
3: Weź już ten płyn, lepiej zostać.

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa talia kart.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa tajna kart.

Karol G, Sian TSD Hubiera Conocido. To jest Radio SK, 12 minut po 18. A to jest imprezka poniedziałkowa. Mati Fuczyło to ja, cześć. Mam dzisiaj dla was naprawdę dużo hitów, również takich jak Karol G, ale także innych. Zresztą sami usłyszycie na pewno. To jest poniedziałek, no to już wiemy. Ten tydzień dopiero się rozkręca. A ja mam wrażenie, że na przykład ja to dzisiaj jestem skręcony albo zakręcony. Ale na pewno to się jeszcze nie rozkręciłem. Wchodząc do studia na przykład, wpadłem na fotel. Zaliczyłem tutaj sprawdzanie podłogi, czy jest odpowiednio prosta, więc szukam powodów do uśmiechu dzisiaj. Szukam tych osób, które, dla których poniedziałek dzisiaj był i jest łaskawy. Dajcie mi znać głosówkami, co u was fajnego się wydarzyło, czy coś się wydarzyło fajnego, albo czy jutro ma się coś fajnego wydarzyć, bo mam nadzieję się uśmiechnąć i mam nadzieję się też obudzić. Jeżeli ktoś też się jeszcze nie obudził, no to pomogę wam to zrobić i myślę, że razem będziemy w stanie zrobić to wszystko. Dante Thomas i Press Miss California, tak zaczynamy imprezkę już teraz, 13 po 18. No to jak ten poniedziałek wasz? Wysyłajcie głosówki, a ja mam fajne nagrody, naprawdę fajne.

0: Jak dobrze, że to lato dostygnie tylko w utworze, bo u nas jeszcze jest i jeszcze będzie. Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu SK. No a ja teraz dzisiaj szukam waszych powodów do uśmiechu. W poniedziałek są bardzo wskazane. Marcin nagrał w tej sprawie głosówkę na SK-owym Messengerze.
1: Mój poniedziałek zaczął się wspaniale. Zacząłem właśnie tydzień urlopu. Jak każdy porządny Polak, co robi Polak na urlopie? Oczywiście, remontuje.
0: No jasne.
1: Pozdrawiam.

0: Prośba, no wiecie, podsłuchiwanie kolegi z pracy. Po drugie, nie wiem, czy nie poprosić szefa o większy fotel do studia, bo nam się Łukasz nie zmieści niedługo. Pozdrawiamy wszystkich na treningu, przed treningiem i po też. Ed Sheeran i Azizam to za chwilę.
1: Reklama.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.

0: Ty, jak pięknie. I 19 minut do 19, to jest poniedziałek. Zesko, to jest imprezka, to Dua Lipa i Training Season. Jutro zaczynają się, słuchajcie, półfinały piłkarskich mistrzostw świata. Zostały nam już tylko 3 mecze. Naprawdę! 2 półfinały, a potem już finał. I pewne jest jedno, któryś spośród tych 4 zespołów na pewno zostanie mistrzem świata. Francja, Hiszpania, Anglia albo Argentyna. Wiecie już? Macie jakieś swoje typy? A ja tymczasem czytam o tym, jakie plany ma szef FIFA. On się zastanawia nad tym, aby jeszcze więcej reprezentacji mogło grać na mundialu. A miałyby to być teraz już 64 drużyny zakwalifikowane. No, piłkarski świat jest raczej oburzony, ale... Ale może to dobrze, bo coraz większa szansa jest na to, że w końcu tam zagramy.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: I po reklamie.

DNA. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion w Radiu SK 5 minut do 19. A teraz wyobraźcie sobie siebie w jakimś pięknym miejscu, na przykład w waszym ulubionym miejscu, albo takim, które zawsze chcieliście odwiedzić, ale jeszcze się nie udało. Nadrobimy. SK dowozi kampera, już w czwartek eskowa ekipa

przywiezie pomarańczową strzałę prosto pod wasz dom albo do pracy. Albo gdzie tylko chcecie, przekonajcie nas tylko, że powinniśmy przyjechać właśnie do was naszym kamperem i zostawić wam do niego kluczyki na kilka dni. Zgłoszenia za darmo w aplikacji Radia SK. Radio SK. SK. When I lose control.

0: Reklama.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
8: Dlaczego?
7: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
8: A tort?
7: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Two Colors wracają do Polski. W przyszłym roku ten berliński duet ruszy w swoją pierwszą europejską trasę koncertową, a w jej ramach odwiedzi Warszawę. Two Colors 11 marca zagrają w Hybrydach, ale bilety trafią do sprzedaży jeszcze w tym tygodniu. Duet jest znany z łączenia dance'u, popu i elektronicznych klubowych brzmień. Z Radia SK możecie kojarzyć hity takie jak Heavy Metal Love, Cynical, Head Above

Order czy ich wersję hitu Loveful. Jeszcze w tym miesiącu do Polski zajrzy Charlie Puth i na ten koncert mamy dla Was bilety. Artysta ogłosił swój występ w Warszawie. Zobaczymy go 30 lipca na letniej scenie Progresji. Charlie Puth przyjedzie do nas w ramach trasy koncertowej promującej nowy album. Wokalistę możecie znać m.in. z hitów Attention, We Don't Talk Anymore czy See You Again. Nowy krążek próbuje m.in. singlem Changes. Impreska. Kto chciałby go zobaczyć i usłyszeć na żywo? Charlie Puth. Podwójna wejścióweczka na jego koncert jest dla Was. Musicie mnie tylko przekonać głosówką na eskowym messengerze, więc czekam, nagrywajcie. Ja to Mati Fuczyło, to Tame Impala, Jenny i Dracula. Cześć!

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Ten hit brzmi jak wakacje, prawda?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I dobrze go już znacie. Jonathan, Bledka i Gibbs, Rusz. To teraz do wakacyjnej puli dorzućmy coś nowego. W SC jak zawsze mamy dla was prawdziwe muzyczne perełki, czyli utwory od artystów, których możecie już z naszej anteny znać, no i przy okazji lubić. To teraz łączymy dwa światy. Ten pan jest trenerem personalnym, ale jest też DJ-em i producentem. To wszystko naraz. Nazywa się Joel Corey i wypuścił nowy kawałek Whisper. Co prawda tytuł oznacza szept, no ale ja chcę powiedzieć to naprawdę bardzo głośno. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Ten hit nazywa się Sad Girls, smutne dziewczyny, ale... chyba trudno jest być przy nim smutnym. Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls. 28 minut po 19 to jest imprezka. Mati Fuczyło, cześć. Dzisiaj w poniedziałek szukam waszych dobrych historii. No w końcu, jak wiadomo, poniedziałek to nie jest najłatwiejszy dzień. No jest sporo rzeczy, które mogą się wysypać albo wyłożyć, jak ja dzisiaj, na podłogę w studiu po potknięciu się na fotel. Na szczęście widziała to tylko jedna osoba i chyba się tego nie udało nagrać, więc jest dobrze, zdarza się. Ale mam nadzieję, że u was jest nieco lepiej i nikt na podłodze dzisiaj nie leżał. Julia się nagrała na eskowym Messengerze.
1: Ten to wyjazd. Dla mnie dzisiaj poniedziałek jest naprawdę łaskawy, bo w sumie to dostałam dwie prace.
0: Wow.
1: I jest naprawdę bardzo fajnie. Muszę teraz wybrać jedną z nich, więc to nie praca wybiera mnie, a ja wybieram pracę.
0: No wow, a już miałem pytać Julcia, czy dwie prace oznaczają dwie wypłaty, ale bardzo dobrze, takich dylematów to ja wam życzę. No ja miałem dzisiaj nieco inne. Bardzo się nie wyspać i wstać na czas, albo nie wyspać się i nie wstać na czas. No wybrałem opcję numer dwa, ale komu się nie zdarzyło, prawda?
2: Reklama. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a

0: Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
4: I po reklamie.

0: To Marisa i Odkochaj. I 16 minut przed godziną 20 to jest imprezka. Ja obiecałem, że ktoś z was zgarnie bilety na koncert pewnego pana. Charlie Puth nazywa się ten pan. On ogłosił swój występ w Warszawie. Zobaczymy go 30 lipca na letniej scenie Progresji. Mieliście w tej sprawie nagrywać dla mnie głosówki na eskowym Messengerze. Zrobiła to Ola. Mam nadzieję, że będzie ją słychać, bo ewidentnie tam w tle się dzieje dużo. Uwaga!
1: Mati, a wiesz, że mój Mati w tym roku kończy 35 lat? A wiesz, że Charlie w tym roku też kończy 35 lat? Za dużo zbiegów okoliczności. Chyba musimy tam być. Co myślisz?
0: No nie ma przypadków, są tylko bilety na Charlie'ego. Dwie wejściówki lecą do ciebie w takim razie. No to dobrej zabawy. Ale wszystkim innym też dobrej zabawy. Enrique Iglesias, Speedball, ja Chino, Tamo Bien. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice. And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo. Y ahora es el tiempo.

Walker, Ava Max i Fate. A wyobrażam sobie, że słuchałbym tego przed jakąś ważną walką, gdybym był bokserem na przykład. Tak brzmi i tak powinna brzmieć prawdziwa imprezka. Jeżeli wy lubicie klubowe klimaty, to hasło "tak właśnie powinno to brzmieć" na pewno wypowiecie też w piątek i w sobotę wieczorem. Westy mamy dla was SK Live Remix. W piątek od 20, a w soboty w nocy od północy gramy wam najlepsze klubowe sety. Przykładowo, już mówię, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz czy Medusa to tylko niektórzy z DJ-ów, którzy wam grają, a jeżeli noc to jest dla was za mało, to pobierzcie apkę Radia SK. Tam SK Live Remix gra przez całą dobę i to codziennie. Radio SK. A ja idę poćwiczyć nad dykcją.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
2: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię.

0: Puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Wakacyjnego relaksu życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac.
4: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka, a teraz mam dla Was propozycję sportową Ruszamy Lokalnie. To projekt realizowany przez Stowarzyszenie RUSH. W ramach tego projektu odbędą się bezpłatne wydarzenia skierowane dla dorosłych seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. O szczegółach organizatorzy.
5: Cześć, z tej strony Krystian Ferster
6: i Dorota Pękalska
5: ze Stowarzyszenia RUSH. Na co dzień tworzymy społeczność biegową, ale doskonale wiemy, że aktywność ma wiele twarzy. Dlatego z radością zapraszamy Was na nasz nowy projekt Ruszamy Lokalnie.
6: Już 21 lipca o godzinie 17 na Jasnej Górce w gminie Ślemień zbiórka pod kościołem. To wydarzenie jest dla każdego.
4: By poznać wszystkie szczegóły, śledźcie media społecznościowe Stowarzyszenia RUSH.
3: Wakacji pełnych odpoczynku życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac. Dr Materac, Bielsko-Biała, Comfy Park Bielik.
7: Muzyką się żyje.
8: Jeden z najpopularniejszych artystów na świecie już jutro zagra w Polsce na PGE Narodowym. Wystąpi Bad Bunny. Koncert od dawna jest już wyprzedany. Król Latino wystąpił u nas po raz pierwszy w swojej karierze, promując swój 6. studyjny album. Bad Bunny ma na koncie kilka nagród Grammy oraz 11 latynoskich odpowiedników tych nagród. No i jest też ikoną mody. W tym roku był gwiazdą słynnego Halftime Show, a jego występ jeszcze bardziej rozbudził apetyt fanów na pełny koncert. Madonna wciąż jest królową popu. Po latach znowu udało jej się osiągnąć numer jeden w Ameryce. To za sprawą najnowszego albumu Confessions 2, który zadebiutował na szczycie listy Billboardu. Madonna zajęła pierwsze miejsce na listach sprzedaży także w wielu innych krajach. Album promują m.in. single Dance Theory czy duet z Sabriną Carpenter.
9: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
8: Ja wiem, że w wielu miejscach Polski dzisiaj w nocy jest możliwe wystąpienie burz. U nas też burza będzie, ale taka imprezowa i taka pozytywna, bo to w końcu imprezka. Mati Fuczyło, cześć, to Teddy Swims, Mr. Know It All. Tak, zaczynamy. To zabieramy rzeczy z balkonu i gramy.

0: Female Angel. I'm moving to the sun. I 15 minut po 20. Ja zbieram wasze dzisiejsze poniedziałkowe historie. Poprosiłam o takie powody do uśmiechu. Agata się nagrała.
1: Hej, KSK.
0: Cześć.
1: Mój poniedziałek miał mi naprawdę bardzo dobrze.
0: Wow.
1: W pracy nie było dużo do roboty.
0: Zazdro.
1: Więc mogłam sobie ponad 4 godzinki zrobić przerwę. A teraz obecnie kończę już pracę, więc jadę do domu i do Skorzęcina, ale nie tylko. Pozdro do całej ekipy SK oraz wszystkich słuchaczy.
0: No jak miło, taka 4-godzinna przerwa. No ciekawe tylko, co na to szef albo kierownik ewentualnie, bo oni mają taki talent do znajdowania

0: który kosztował mnie 750 zł. Po czym dowiedziałam się, że jeszcze muszę przyjąć takie 3. Pozdrawiam.
1: No, jeżeli ja mam szukać tutaj jakichś pozytywów, to prawdopodobnie, Edyta, tego typu rzeczy niedługo już w ogóle nie będą robiły na tobie żadnego wrażenia, a jeżeli ktoś będzie mówił, że ma jakiś kłopot teraz, to ty będziesz mogła powiedzieć, tak? No to posłuchaj tego. Radio SK. Zdrówka wszystkim. To jest imprezka Alex Warren Ordinary. A jak ten wasz poniedziałek?

0: The Kid Laroi, Kelani i Girls. The Best. 29 minut przed 21. Mam kosmiczne informacje. Dosłownie, bo niedługo będzie można zobaczyć dwie rzeczy, które raczej zbyt często się nie zdarzają. Po pierwsze, w sierpniu niedaleko Ziemi przeleci wielka kometa. Ważne jest słowo niedaleko Ziemi, no bo gdyby było trochę bliżej, to byłoby też trochę gorzej. Ale można to wszystko będzie zobaczyć w sierpniu z Polski, jeżeli pogoda pozwoli, a to nie jest wcale wszystko, bo za prawie dokładnie miesiąc, też w sierpniu, czeka nas częściowe zaćmienie Słońca. Ono prawie zniknie w całości na chwilę, no, czyli kosmos ma już plany na sierpień, a ja nadal nic. A wy macie plany?
1: Reklama.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
1: I po reklamie!

0: que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: I tak brzmi Lato Zeską. A czy ktoś z was właśnie teraz kończy swój układ

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: I tak brzmi Lato Zeską. A czy ktoś z was właśnie teraz kończy swój układ?

W koncertach w strefie Radia SK trwał after. No i byłem świadkiem osób tańczących makarenę o 6 rano. Powiem więcej, byłem jedną z tych osób. I to na dachu eskowego busa. To wszystko możecie zobaczyć na naszym eskowym Instagramie i to jest dowód na to, że warto wybierać się na imprezy, na których jesteśmy my, bo trwa festiwalowe lato. My zabieramy was na najlepsze imprezy w Polsce i nie tylko. Już niedługo wyślemy naszych słuchaczy na węgierski Sziget. Tam zagrają m.in. Somber, Zala Larsson czy Jazzy. Słuchajcie eski, bo będą bilety. Radio SK. Także te lotnicze Boza i Magnetic już teraz gramy.

0: panowie chyba mają dobry poniedziałek, prawda? No tak przynajmniej brzmią Gibbs i Ego. Ostatni dzień lata w imprezie. Ja sprawdzam, jak wasz poniedziałek. Dostałem w tej sprawie głosów od Mateusza na eskowym Messengerze.
1: Cześć, ja chcę powiedzieć, że składam reklamację na poniedziałek. Nie wiem, czy ktoś jeszcze dołącza do tej zbiorowej reklamacji, bo miałem tyle planów, a wyszło z nich totalnie nic. Zaspałem, spóźniłem się do pracy i totalnie mało przyjemny dzień, ale

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.
3: Wakacyjnego relaksu życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac.
4: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Już niebawem Węgierska Górka po raz kolejny stanie się miejscem wyjątkowego spotkania z muzyką ludową i bogatym dziedzictwem kulturowym regionu. W niedzielę o 14 na bulwarach nad Sołą w Węgierskiej Górce odbędzie się międzynarodowy konkurs heligonistów. Wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników tradycyjnych brzmień oraz pasjonatów folkloru z Polski i z zagranicy. Zaprasza Agnieszka Tyrlik z Ośrodka Promocji Gminy.
5: Dla zgromadzonej publiczności zorganizowane zostaną liczne atrakcje. Na scenie zaprezentują się zespoły regionalne, kapele góralskie. Wyeksponowany zostanie tylko dorobek muzyczny i artystyczny, ale także twórczość ludowa i lokalne rękodzieło.
4: Koniecznie zarezerwujcie sobie ten termin.
3: Wakacji pełnych odpoczynku życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac. Dr Materac, Bielsko-Biała, Comfy Park Bielik.
6: W poniedziałkowej imprezce tworzy się wyścig na to, kto ma gorzej. Artur?
7: Nasz słuchacz Mateusz mówi, że zaspał do pracy. Fajnie, też bym chciał. Ja miałem na 11:00, obudził.

0: mi o 8:00 wiartarką sąsiedzi. Pozdrawiam słuchaczy Radia SK.
1: A jak u was? Może jeszcze gorzej? Mati Fuczyło, poprawmy to trochę. Wiktor Waligura, Dry School 4, porę roku. Tak zaczynamy, minuta już po 21:00.

0: No to gdzie ten mąż?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: O to pytała Raye. Ciekawe, czy od wydania tej piosenki już znalazł się jakiś kandydat. Ale ja w innej sprawie. Mam dla was kandydata na nowy hit. I teraz dawno nie byłem tak zestresowany wypowiadaniem nazw artystów, których zaraz zagram. A to dlatego, że z lekcji niemieckiego to już tak niewiele mi zostało. A to jest niemiecka ekipa, więc spróbuję. Bo oni spróbowali swoich sił w tworzeniu nowego hitu. Wymieniam. Kitschkrieg, Blumengarten i Shin David. Gut genug. Radio. Chyba się nawet udało. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: jak miło ich słyszeć.
1: Po latach Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w SC 27 minut po 21. Sprawdzam wasze poniedziałkowe historie. A dobra wiadomość jest taka, że już zbliżamy się do końca tego dnia, no i dzień będzie zaliczony. Patrycja wysłała głosówkę.
2: To może ja dla równowagi powiem, że w poniedziałek właśnie wracam z siatkówki. O. Potarzałam się po piaseczku z dziewczynami. Bardzo miło, bardzo przyjemnie. Polecam na wieczór jak najbardziej. Tak więc pozdrawiam wszystkie dziewczyny, które dzisiaj w Firleju grały ze mną w siatkówkę.
1: No, też bym się potarzał po piasku chętnie gdzieś na plaży, tylko może niekoniecznie z piłką do siatkówki, bo muszę wam się przyznać, że byłem lepszy raczej w uciekaniu przed nią niż w jej odbijaniu, ale no to dlatego, że ja myślałem, że my w zbijaka gramy. Gips, kukon, ty masz, to za chwilę.
3: Reklama.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
7: I po reklamie.

0: to Tańcz od Bletki. A to jest imprezka w poniedziałek. Słuchajcie, znamy pierwsze słowa Lewego po tym, jak oficjalnie został już piłkarzem Chicago Fire. Powiedział m.in. o tym, że ma w planie walczyć o trofea, bo trochę się do nich przyzwyczaił już. Ale wiecie co? Patrząc na to, że w swojej karierze Lewy grał już w Polsce, w Niemczech, w Hiszpanii i teraz jeszcze w Stanach, no to wcale nie zdziwiłbym się, gdyby jego pierwsza wypowiedź brzmiała mniej więcej tak.
1: Yes, of course. Natürlich, jawohl, absolutnie.
0: Radio SK. Bo to się pogubić można. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love.

Self-Aware, tak nazywa się ten hit, a to Tempo City. 7 minut zostało do 22:00 i tak kończy się też dzisiejsza imprezka, ale co z tym idzie, już prawie kończy się też poniedziałek. To dobra wiadomość, najgorsze za nami. Teraz będzie już tylko łatwiej i teraz już tylko rap 20. To o 23:00 odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów w Polsce. Wcześniej jeszcze przez godzinę hity na czasie, które z wami zostaną na pewno. A ja też z wami zostanę. Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Andy Dusty Harris, Zakaria będzie.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.
3: Wakacyjnego relaksu życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac.
4: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. To największa w Polsce impreza puzonowa z udziałem artystów z całego świata. 19 lipca rusza Żywieckie Suwakowanie. W programie koncerty plenerowe, jazzowe i klasyczne, między innymi na Żywieckim Rynku czy w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Żywcu. Serdecznie polecamy. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się spacer przyrodniczy w Beskidzie Małym. Wydarzenie 23 lipca. Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza na bezpłatne spotkanie w Zamczystym na ścieżku w Groniu. Start o 9 na parkingu w Łysinie. Polecamy, a więcej informacji z naszego regionu. Co jeszcze można robić w wolnym czasie? Na sk.pl. Wpadajcie.
3: Wakacji pełnych odpoczynku życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac. Dr Materac, Bielsko-Biała, Comfy Park, Bielik.

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
0: I po reklamie.
2: Numer 1 w Beskidach.

0: SK Beskidy. SK Beskidy. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
1: Dobry wieczór, chyba mogę tak powiedzieć, biorąc pod uwagę, że mamy godzinę 23, prawda? Mati Fuczyło to ja, to jest Rap 20, już kolejny tydzień z rzędu razem. Odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce, które wybraliście wy głosowaniem na sk.pl. Tam układacie swoje ulubione kawałki, tam pojawią się też nowe propozycje, ale o nich będzie nieco później. Teraz jednak zacznijmy od tego, co już znamy. Co, mówiąc dokładniej, było już tutaj przed tygodniem. Zaczynamy od miejsca 20, to Mata i po burzy zawsze wyjdzie słońce.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: Miałem okazję słyszeć to kilka dni temu na żywo w Sławie na rapstacji Kizo i Nataliza. Nie ma nas tam, to 18 miejsce rap 20 i to spory spadek z miejsca 9. Teraz jednak będzie zaskoczenie, bo na miejscu 17 dzisiaj powrót i to spory powrót po dłuższym czasie. Kawałek nazywa się To Coś, a nagrał go White 2115.
1: Rap 20. Głosuj na SKPL 17.
2: Piszę do ciebie, śpij.

0: Głosuj na SKPR
1: 16.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

Jak dobrze słyszeć ten utwór w notowaniu, to BDOS 2115, Maja Mecan i Fundacja Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem, Dis na Raka, to dziś miejsce 16, rap 20 i skok z miejsca 17. Pamiętajcie o tym, aby głosować na ten kawałek na sk.pl już teraz. A jeżeli chcielibyście zobaczyć, co BDOS ma do powiedzenia, również w temacie Fundacji Cancer Fighters, to już teraz zajrzyjcie na Instagram Radia SK. Miałem okazję na rap stacji porozmawiać z Bedim i pogadaliśmy również o tych tragicznych wydarzeniach z ostatnich dni. Odsyłam Was do tej rozmowy, bo tam dowiecie się zdecydowanie więcej. A teraz już nowość w rap 20, czyli Oki i Sobel w razie W. To debiut.

0: RMFM.sk 14.
1: Jak pies bezpański za mięsem, biegnę jak dekadę wcześniej. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy, wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla, twoja przepsuła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla, po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską, zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu.

0: te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkłady mocnych trac, piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Ostatnie słońca

0: Filipek, Misza Lisiczek, ASAP albo ASAP na miejscu 13. Rap 20, to skok z 16 na 13. Wcześniej za to spadek od Taco Hemingwaya, Tutowego i Andrzeja Załuchy, mam na myśli kawałek Tramwaje. Zbliżamy się do miejsca 12, ale zanim to powiem wam o dwóch kawałkach, które w tym tygodniu wypadły z notowania. To Zamsona i Znana, ten numer był tydzień temu na miejscu 20, a do tego Lubin i Janusz Walczuk z numerem Ole Ole. Te kawałki możecie jeszcze przywrócić, pamiętajcie, aby głosować na nie na sk.pl, a ja gram Fuka i Lipka i chcę więcej.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Głosuj na SKPL 11.
1: Jestem Natalia, choruję od 6 lat. Wygram to.
2: Potwory się chowają, bo się boją naszej armii. Wjeżdżamy w nie na pełnej, tak jak na gromdzie armii.
1: Daj to głośnie!

0: Jasnie.
1: Eska
2: bez kitu. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: To jest Rap 20, ja to cały czas Mati Fuczyło. Razem sprawdzamy 20 waszych ulubionych numerów, na które głosujecie na sk.pl. Zanim jednak zagram kolejne, to wspomnę o nowych propozycjach. Dziś ukazał się m.in. podwójny singiel od O Co Chodzi, Nic Nie Mija, to jeden z nich. No i ten kawałek, Nic Nie Mija, czekać będzie na was na sk.pl do głosowania, bo to jest naprawdę mocna rzecz. Sprawdźcie sami i głosujcie, jeżeli wam się spodoba. Tak jak głosować można też na Lawetę od Kizo i Julii Wieniawy. Oni byli tutaj bardzo niedawno ze swoim kawałkiem. Teraz możecie na niego głosować, klikać i sprawić, żeby za tydzień pojawił się tu po raz kolejny. A my gramy. Miu, PZ, BDOS 2115, Fantazje. To przed tygodniem było pierwsze miejsce.
3: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny,

0: Przed chwilką zagrałem Fantazję od Miu, PZ-a i BDS-a na miejscu 10 i to był spadek z miejsca 1. Teraz za to Gips i Kukon, Ty masz, to spadek z miejsca 2 na miejsce 8. A jeszcze przed chwilką zagrałem też kawałek California Love od Whiteora. To tydzień temu było miejsce 3, teraz miejsce 9, a więc spadek zaskakujący, wręcz 1, 2 i 3 miejsce na 10, 9 i 8. Szalona historia. Jeżeli chcecie, aby te kawałki wróciły na miejsca jak najwyższe, to głosujcie na sk.pl, a ja gram teraz kawałek, który z kolei zaliczył skok z 13 na 7. Kinizi Mary, Ta sama.
1: Rap 20 w Radiu SK 7.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień.

0: Trzeba przyznać, że dość zaskakujące jest to dzisiejsze notowanie Rap 20 pod względem ułożenia utworów. Przed chwilą Kini Zimmer i Ta Sama, teraz już Oki i Dawid Podsiadło i Bluza. Taty, to szóste miejsce Rap 20, spadek z czwartego. Mam tu oczywiście na myśli to, że panowie Oki i Kini Zimmer zostali rozstawieni przez was, dokładnie obok siebie. Głosujcie na sk.pl, a my jedziemy dalej. Teraz już na miejsce piąte Louis Villani, Fukaj i Border Collie.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 5.

takie historie lubię, bo to jest historia sukcesu. Z 10 na 4 to nieodpowiedzialne od Chivasa. Jedziemy dalej, nie ma co się zatrzymywać, w końcu docieramy już do podium. Gibbs i PZ, dwóch świetnych raperów, nie mogło być inaczej, jak po prostu dobrze. I dobrze, bo na trzecim miejscu wylądował ich kawałek Karnawał.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Kizo, Julia Pieniawa z kawałkiem Laweta, a my przechodzimy już do miejsca drugiego i dwójka jest też w tytule. Wiecie, o czym mówię? To oczywiście Champion dwójka, a więc Malik Montana i Kizo.
1: Rap 20 w Radiu SK 2.

0: Część czempiona, na którą trzeba było kilka lat poczekać, dotarła i jak widać dotarła na wysokie miejsce rap 20. Malik Montana, Kizo, Champion 2 to drugie miejsce rap 20, a my zbliżamy się do miejsca pierwszego i tutaj no nie będzie zaskoczenia, pomimo tego, że to wy układacie nam playlistę i to wy głosujecie na sk.pl. Jak wiecie, od bardzo niedawna Maja Gadowska, pseudonim Majko, odeszła od nas. Miałem okazję poznać tę dziewczynkę, kiedy to rozmawialiśmy i kiedy pokazywała mi swoje pluszaki. Informowaliśmy o tym na naszej antenie, a teraz informuję też o tym i to dobra wiadomość, bo myślę, że Majko na pewno by się uśmiechnęła i ucieszyła. Jej kawałek razem z Łatwogangiem i Fundacją Cancer Fighters, Wszystkie Marzenia, to pierwsze miejsce rap 20. Maju, dziękujemy ci za twój uśmiech i wiedz, że nigdy go nie zapomnimy. Gramy. Mati Fuczyło. Dzięki za dziś.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl. Numer 1.

0: Radio SK.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.